Nadal słuchamy w miarę współczesnych nagrań utworów, które w 1937 roku, 20 czerwca, zarejestrował w Dallas w Teksasie Robert Johnson. W poprzednim odcinku prezentowałem już jedno z nagrań tego artysty, Paul Black, i narzekałem wówczas, że nie bardzo wiem, co się stało z Paulem Blackiem, bo po kontakcie z jego muzyką i z albumem King Dollar, wydanym w 1966 roku, potem jakoś nie miałem okazji dotrzeć do jego innych realizacji, a szkoda, bo ten album wydawał się być bardzo dobrą sygnalizacją przyszłych radości słuchaczek i słuchaczy bluesa. Oto Paul Black and the Flip Kings w nagraniu Malted Milk.

Ten drugi odcinek poświęcony współczesnym nagraniom utworów Roberta Johnsona zakończy John Hammond, który z równym chyba Claptonowi zapałem propaguje twórczość Roberta Johnsona. To koncertowe wykonaniu z albumu Walking Blues. John Hammond, Drunken Hearted Man. To było 767. wydanie audycji Bielszy Odcień Bluesa. Proszę oczekiwać w kolejnym odcinku trzeciej i ostatniej części poświęconej współczesnym wykonaniom kompozycji Roberta Johnsona. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Z tego niewielkiego zbioru, bo raptem 5 propozycji pan Andrzej zgłosił, wynika, że jest fanem zasłuchanym w spokojne, kołyszące i powiedziałbym takie bardzo tradycyjne brzmienia bluesowe, choć czerpie te swoje fascynacje jednak głównie z nagrań, że tak powiem, klasyków białego bluesa, a jego wydaje się by głównym źródłem tych wrażeń jest muzyka Marka Knopflera, bowiem właśnie od nagrania Marka Knopflera zatytułowanego Bluebird zaczyna pan Andrzej swoją propozycję programową. No to posłuchajmy. Bluebird z albumu Privateering z 2012 roku. Tutaj Markowi Knopflerowi towarzyszy na harmonijce ustnej Kim Wilson.

Nasz patron Andrzej Kaszyński jest zafascynowany pięknym zaśpiewem gitary. W przypadku Marka Knopflera to oczywiste. I oczywiste też jest to w przypadku Jimmy'ego Page'a, bo jako drugą pozycję na swojej liście pan Andrzej zaproponował Since I've Been Loving You zespołu Led Zeppelin z trzeciego albumu tej słynnej grupy. To rzeczywiście blues, brzmiący tak, jakby był odtworzeniem czegoś, co już dawno powstało, a tymczasem podpisali się pod nim John Paul Jones, Jimmy Page i Robert Plant. Tych trzech muzyków oczywiście uzupełnia jeszcze perkusista John Bonham. I z historii tego nagrania wynika, że w trakcie tego nagrania, a było ono realizowane prawie na 100% na żywo, pedał perkusji Johna Bonhama, chyba nienasmarowany, troszkę popiskiwał. Ciekaw jestem, kto z Państwa usłyszy owo popiskiwanie pedału perkusyjnego Johna Bonhama. Since I've Been Loving You, Led Zeppelin.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, pana Andrzeja Kaszyńskiego. Kolejnym wyborem jest jeden z najbardziej znanych utworów z repertuaru Johna Mayalla, So Many Roads. Ten utwór John Mayall wykonywał wielokrotnie i na koncertach, także podczas nagrań. Pomieszczony został na kilku płytach. Ja pomyślałem sobie, że warto wykorzystać to nagranie, w którym obok Johna Mayalla uczestniczył także gitarzysta, który zainspirował Johna Mayalla do pierwszego wykonania tego właśnie utworu. So Many Roads jeszcze w 1960 roku pomieścił na jednej ze swoich płyt słynny bluesowy gitarzysta Otis Rush. I oto po wielu, wielu latach od premiery tego nagrania udało się w 2001 roku Johnowi Mayallowi i Otisowi Rushowi wspólnie wykonać w studiu So Many Roads.

Potwierdzeniem fascynacji pana Andrzeja Kaszyńskiego brzmieniem pięknej, współczesnej, bluesowej, elektrycznej gitary jest wybór kolejny, czyli utwór Drive z albumu Blues of Desperation Joe Bonamassy z 2016 roku. Rzeczywiście uważam, że ten album jest jednym z najlepszych w dyskografii Joe Bonamassy, a Drive jest jednym z wiodących numerów na tej płycie. No więc posłuchajmy. Joe Bonamassa, Drive.

No i wreszcie kolej na pierwszą kobietę i zresztą jedyną w wyborze propozycji programowych pana Andrzeja Kaczyńskiego padło na Lucindę Williams, która wprawdzie jest tutaj głównie wokalistką i tylko nadaje pewien puls swoją gitarą akustyczną, no ale wśród towarzyszących jej gitarzystów jest kilka bardzo znaczących postaci. Tony Joe White, Greg Leash i Stuart Mathis. Pan Andrzej wybrał utwór Magnolia. To jest słynna kompozycja J.J. Cale'a, a utwór ten znalazł się na wydanej w 2014 roku płycie Lucindy Williams zatytułowanej Down Where the Spirit Meets the Bone. Lucinda otoczona brzmieniem fantastycznych gitar w utworze Magnolia.

I to były pięć podstawowych pozycji, które zgłosił pan Andrzej Kaszyński, nasz patron, do swojego wyboru. I uzupełnił krótki list do mnie takim oto życzeniem. Prosiłbym redaktora o uzupełnienie listy mojej bluesami Marka Knopflera, bo jestem jego fanem. No, ja też jestem fanem Marka Knopflera, więc z radością i łatwością uczynię zadość życzeniu pana Andrzeja. Jako pierwsze proponuję kolejne nagranie z albumu Privateering, też z udziałem Kima Wilsona, no bo jest ono bardzo korzennie bluesowe. Ten utwór nosi tytuł I Used to Could. Mark Knopfler i Kim Wilson.

No i teraz w uzupełnieniu jeszcze życzenia naszego patrona Andrzeja Kaszyńskiego, który prosił mnie o dorzucenie do jego wyboru nagrań Marka Knopflera, zaproponuję dwa bardzo mało znane nagrania Marka Knopflera, które znalazły się na takim podsumowaniu twórczości studyjnej Knopflera z lat 2009-2018, które to podsumowanie zawierało wszystkie płyty wywodzące się z tego właśnie okresu i ten zbiór uzupełniony został dwoma wcześniej niepublikowanymi nagraniami, które za chwilę Państwo usłyszą. Back in the Day i Precious Voice from Heaven. Mark Knopfler.

Fanfary dla patrona. Te fanfary zabrzmiały dla naszego patrona, pana Witolda Skrzyńskiego, który napisał do mnie krótki liścik. Dzień dobry, pisze pan Skrzyński. Po jakimś czasie patronowania w końcu doczytałem się, że mogę wybrać dwa utwory do wyemitowania w Radiu Baobab. Postanowiłem wskazać utwory wykonawców, których twórczość w miarę dobrze znam. A że na tych bluesowych się nie znam, stanęło więc na utworach zaśpiewanych przez, i tu wielokropek, uwaga, uwaga, Artura Gadowskiego i Kubę Świękiewicza. Nie wiem, czy któryś z tych głosów był emitowany na falach Radia Baobab. Otóż, panie Witoldzie, odpowiadam, że chyba nie. W związku z czym przyczyni się pan do swojego rodzaju debiutu i Artura Gadowskiego, i Kuby Sienkiewicza w Radiu Baobab. Jako pierwszego proponuje pan Witold Skrzyński Artura Gadowskiego, pisząc, że jest znany jako wokalista Ira, ale nagrywał także przedwojenne tanga. A na płycie Piotra Zastróżnego, która nosiła tytuł Album Live in Studio, zaśpiewał dwa utwory o bluesowym charakterze. That's Your Thing i Someday After a While. Może więc jeden z tych utworów można zaprezentować. Oczywiście, że można. Płyta Piotra Zastróżnego ukazała się w 2004 roku. Chyba wtedy jeszcze Piotr Zastróżny był niejako kolegą po fachu, bo był prezenterem Radia Z. Czy nadal udziela się instrumentalnie, tego nie wiem, ale na tym albumie zaznaczył swoją obecność wytrawnego gitarzysty. Z tej płyty posłuchamy teraz nagrania zatytułowanego That's Your Thing. To dosyć już wiekowa kompozycja znakomitego chicagowskiego gitarzysty i wokalisty Bustera Bentona. That's Your Thing z płyty Piotra Zastróżnego śpiewa Artur Gadowski.

0: To samo, tylko lepiej.
1: To była pierwsza propozycja pana Witolda Skrzyńskiego, naszego patrona, a druga dotyczy twórczości Kuby Sienkiewicza. Pan Witold pisze: Kuba Sienkiewicz to oczywiście elektryczne gitary, chociaż nie należy stawiać znaku równości między liderem a zespołem. W zespole jest kilku świetnych muzyków i kilku autorów piosenek. Na przykład utwór Stoją chłopcy z płyty Nic mnie nie rusza. Napisał ten utwór Aleksander Korecki. Wydaje mi się, że nie powinien urazić uszu słuchaczy Radia Baobab. Nie sądzę, wręcz przeciwnie. To bardzo przyjemnie brzmiąca pieśń.

Ta audycja wypełniana była utworami zaproponowanymi przez naszych dwóch patronów, pana Andrzeja Kaszyńskiego i pana Witolda Skrzyńskiego. Bardzo dziękuję i namawiam wszystkich państwa do nadsyłania swoich propozycji, może nie tak skromnych jak w przypadku pana Skrzyńskiego, który tylko dwie. Panie Witoldzie, namawiam pana na kolejne oryginalne pomysły programowe, proszę do mnie słać. Mój stały adres internetowy baobab@radiobaobab, pisane razem.pl. A na zakończenie zepnijmy klamerką to wydanie pierwszego odcienia bluesa jeszcze jednym bluesowym nagraniem Marka Knopflera. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

i słowo utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst: patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Dude, that shit was smoking, bro.
1: You don't know the blues. Naprawdę nie znasz bluesa, jeżeli nie przeszłaś przez wszystkie traumy, wszystkie okropności, jakie niesie z sobą współczesne życie, jeśli nie straciłeś poczucia rzeczywistości, jeśli nie doznałeś porażki materialnej, jeśli nie doznałeś porażki emocjonalnej, a wszystko to można przecież przezwyciężyć. Ale nie znasz prawdziwego bluesa, jeżeli przez to nie przeszedłeś czy nie przeszłaś. To jest taki manifest Erica Galesa, który tym samym daje znać, że ma za sobą wiele przeżyć, które być może mogły nawet pozbawić go nie tylko radości muzykowania, ale wręcz życia. I rzeczywiście przez prawie 30 lat, jak sam mówi w wielu wywiadach, był w czarnej dziurze. Ta czarna dziura to uzależnienie od narkotyków. Jako cudowne dziecko nie podołał, wchodząc w młodą dorosłość, swojej sławie i wszystkim tym obciążeniom, które niesie z sobą obecność w świecie muzyki komercyjnej. I niestety Eric Gales poddał się wzorem wielu mu podobnych temu, co pozornie ułatwia przejście przez wszystkie problemy. I przez, jak już mówiłem, prawie 30 lat poddawał się temu, no, próbując jednocześnie stawiać czoła muzycznym wezwaniom. Ale dopiero wtedy, kiedy jego życiem zaczęła współrządzić ukochana przez niego kobieta, czyli jego żona, pani LaDonna Gales, wtedy dopiero jego spojrzenie na świat, a tym samym i jego muzyka nabrały prawdziwego ognia, prawdziwej emocji. I jednocześnie ta sytuacja dała mu poczucie, że żyje w zupełnie innym otoczeniu, że zdaje sobie sprawę z tego, jak piękny może być świat. I to wszystko dzięki niej, dzięki LaDonnie. Jej też zadedykował piosenkę, która znalazła się na albumie zatytułowanym Crown. I Found Her. Znalazłem ją. Eric Gales.

Wspomniałem, że Joe Bonamassa jest współtwórcą płyty Erika Galesa, płyty zatytułowanej Crown. Jest nie tylko współproducentem, ale także dostarczycielem części repertuaru, no i także muzykiem towarzyszącym Erikowi Galesowi w studiu. I proszę sobie wyobrazić, że gitara Bonamassy jest w opisie do płyty opisywana jako gitara rytmiczna. Natomiast to, co daje tej płycie niewątpliwy gitarowy żar i ogień, no to jest gitara Erika Galesa. Jest na tym albumie utwór zatytułowany I Want My Crown, czyli Domagam się korony. Jest taki pasus, w którym Erik Gales śpiewa, że jest zmęczony tym, że słyszy ciągle o Joe B. Jak ten Joe B pożera dźwięki. Teraz jest na mnie czas, żeby uszczknąć kęs z tego grania. Ja chcę moją koronę. Ona mi się należy. I proszę sobie wyobrazić, że współkompozytorem tego utworu jest właśnie ów Joe B, czyli Joe Bonamassa, który jest pod wielkim wrażeniem sztuki gitarowej Erika Galesa. No i nic dziwnego, bo jest to rzeczywiście instrumentalista fantastyczny. A do tego jeszcze świetny wokalista, świetnie komponuje, na scenie jest porażająco energiczny, nie tracąc przy tym nic ze swojej wirtuozerii. Oto I Want My Crown Erika Galesa z jego albumu zatytułowanego Crown, Korona.

Zmieńmy teraz nastrój, zmieńmy instrument i zmieńmy fabułę opowieści. A tym nowym instrumentem będzie harmonijka ustna.

Tytuł tego utworu Lee's Blues, czyli Blues Lee, a ów Lee to Lee Oscar. Wirtuoz harmoniki ustnej, nie tylko zresztą wirtuoz, ale i konstruktor jednej z wersji tego instrumentu, jego harmoniki są bardzo cenione przez wielu instrumentalistów na całym świecie. Prowadzi Lee własną firmę, która od wielu lat jest jedną z wiodących na rynku harmonikowym. Lee Oscar urodził się w Danii, w Kopenhadze. Jego mamą była Żydówka, której cudem udało się uniknąć Holokaustu w Europie Wschodniej i z którą na początku lat 50. przeniósł się z Danii do Stanów Zjednoczonych. Tu też zetknął się z tą estetyką, która jest tak nam droga, o czym świadczyło chociażby i to nagranie, czyli jego firmowy harmonikowy blues. W 2022 roku Lee Oscar postanowił nawiązać do matczynej traumy, do tego czasu, w którym część ludzkości przestała zdawać sobie sprawy ze swojego człowieczeństwa. Ten album nazwał Passages Through Music, Never Forget. I to są utwory, które w formie i w treści nawiązują do owej traumy świata współczesnego, czyli do Holokaustu. Jednym z najbardziej przejmujących utworów na tej płycie jest piosenka zadedykowana mamie, Song for Mom, w której z łatwością znajdziemy nawiązania do folkloru żydowskiego.

Eric Burdon nagrał z grupą War dwa albumy, ale kiedy opuścił już Wojowników, ci nadal pozostali czynni i to nawet, powiedziałbym, czasami z większym sukcesem niż ze słynnym wokalistą. I tak na przykład w 1972 ukazał się album The World is a Ghetto. Tu wprawdzie w wersji tej podstawowej nie mieliśmy wiele nawiązań do czystego bluesowego grania, ale w wydawnictwach, które ukazywały się potem, chociażby z okazji 40-lecia tej płyty, na bonusowej stronie znalazło się kilka numerów, które jako żywo świadczą o tym, że i War, i Lee Oscar to artyści bluesem przesiąknięci. Oto z takiego właśnie bonusu z płyty The World is a Ghetto utwór zatytułowany 58 Blues.

Jednym z największych przebojów, które dostarczył światu zespół War, był utwór Gypsy Man, oczywiście z udziałem Lee Oscara. Jeszcze za czasów współpracy z Ericiem Bardonem grupa War specjalizowała się w niezwykle rozbudowanych nagraniach, a jeszcze bardziej rozbudowywała je podczas koncertów. Nic więc dziwnego, że występowały trudności w zbudowaniu przebojów singlowych. Ale okazało się, że dla War nie stanowi to specjalnego problemu. Oto nagranie Gypsy Man, które w 1973 roku znalazło się na singlu, dzięki temu, że skrócono oryginalną 11-minutową wersję albumową do wersji nieco krótszej. Ale ja dziś zaproponuję wersję pośrednią między tą singlową a tą oryginalną z albumu, która trwa ledwie tylko 5 minut 23 sekundy. Oto Gypsy Man i War.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wróćmy jeszcze do tego czasu, w którym z grupą War śpiewał Eric Burdon. Album pierwszy, zatytułowany Eric Burdon Declares War, zawierał kilkunastominutową suitę poświęconą jednemu z najsłynniejszych i najistotniejszych dla bluesa twórców, czyli poświęcono Memphis Slimowi. Tytuł prosty i oczywisty: Blues for Memphis Slim. Utwór zbudowany jako swojego rodzaju suita, na którą składają się następujące części. Część A, czyli Birth, część B, Mother Earth, część C, Mr. Charlie, część D, Danish Pastry i część E, ponownie Mother Earth. Oto Eric Burdon i zespół War w suicie zatytułowanej Blues for Memphis Slim. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

nocą dbaj o miłość. Miłość to, to kruchy kwiat. Noś ją w środku serca, grzej ją swoim ciałem. Miłość to,

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Bielszy odcień bluesa, w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, autor tej audycji, który po raz, nie wiem już który, wyraża na początku tego wydania bielszego odcienia bluesa, no taki lekki żal i nadal namowę, żeby państwo popróbowali własnych sił w redagowaniu audycji Bielszy odcień bluesa. Tak jak już to wielokrotnie się wydarzało, no można stać się współautorem tego cyklu, czy współautorką. Wystarczy do mnie napisać adres internetowy baobab@radiobaobab.pl i zgłosić repertuar audycji. Może być cała, może być jakiś cykl nawet, może być po prostu kilka nagrań. Troszkę na zasadzie koncertu życzeń. A jak szukać inspiracji do programu takiej audycji? No, ja się z tym borykam od 50 lat, bo od tylu mniej więcej zasiadam przed mikrofonem, żeby coś powiedzieć i zilustrować to muzyką. I ta walka z samym sobą, ze swoją wyobraźnią, no bo przecież ile tych audycji można wymyślić, żeby one były troszkę różne od siebie, no sprawia czasami trudność. W tej audycji pomogła mi podróż samochodem. Zapewne tak jak znaczna część z państwa, kiedy jeżdżą państwo samochodem, no słuchają sobie muzyczki. Chociaż są tacy, którzy słuchają wiadomości albo słuchają sobie audiobooków. Ja mieszam wiadomości z muzyką, a kiedy już mam muzykę w głośniczkach mojego samochodu, no to z całą pewnością przewija się przez tę warstwę muzyczną duch J.J. Cale'a. I właśnie takie stare dosyć nagranie J.J. Cale'a stało się źródłem inspiracji do programu tego wydania Bielszego odcienia bluesa.

New Orleans, J.J. Kalas, płyty Travel Log. Ponieważ dawno nie słyszałem tego utworu, pomyślałem sobie, o, a może by zrobić audycję z numerami J.J. Kala, czy z coverami jego numerów, no, a potem sobie uprzytomniłem, że pewnie już ze dwie albo i ze trzy audycje w tym cyklu Kalowi były poświęcone, więc poszedłem innym tropem i pomyślałem, a jakby tak zestaw 10 czy też 12 nagrań związanych z Nowym Orleanem sobie i Państwu przypomnieć. No i tak też będzie. Najbardziej takim naturalnym i powiedziałbym podstawowym skojarzeniem z hasłem Nowy Orlean jest dla mnie Dr. John. No więc oczywiście nie może go zabraknąć w programie tej audycji i oto on z albumu Another Zone w szczerym wyznaniu, ale jakżeż prawdziwym. Sweet Home New Orleans, Dr. John.

I tak sobie pomyślałem, że może dobrze, żeby ta audycja, która ma być wypełniona nagraniami poświęconymi klimatowi Nowego Orleanu, nie była wypełniona takimi oczywistościami. No więc zacząłem sięgać do pamięci, a także do pamięci mojej komputerowej biblioteki, no i ułożyłem sobie taką dwunastkę, taki tuzin, który wydaje mi się dosyć oryginalny. Wśród wykonawców, o których przypomniała mi moja elektroniczna biblioteka, są też The Boogie Kings. To bardzo nieformalna grupa muzyczna, powstała jeszcze w latach 50., przez którą przewinęło się kilkudziesięciu muzyków i która w różnych konfiguracjach przetrwała do trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Z ich obszernego dorobku wyciągnąłem coś, co może stanowić swojego rodzaju bazę dla znajomości współczesnej nowoorleańskiej muzyki. Oto w ich wykonaniu wiązanka nowoorleańska zatytułowana New Orleans Medley, The Boogie Kings.

Nowy Orlean jest nie tylko miejscem, o którym można opowiadać jako o tej mekce muzyki, z której wywodzi się wiele współczesnych prądów, ale także może stać się swojego rodzaju przenośnią do wyrażenia uczuć nie do końca związanych z samym miastem. Myślę, że tak, że to jest właśnie przypadek też kolejnego nagrania, czyli utworu New Orleans, który Cassie Taylor pomieściła na albumie zatytułowanym Out of My Mind. I myślę, że to jest taka subtelna, ale głęboko emocjonalna opowieść o tęsknocie, utracie, a zarazem i też pewnie o kobiecej i sile. To jest taka metafora utraconej miłości czy jakiegoś tam niespełnionego pragnienia, bo w tej piosence ten Nowy Orlean symbolizuje po prostu takie miejsce czy taką część swojego życia, gdzie artystka zostawiła samą siebie czy też cząstkę samej siebie. Oto Cassie Taylor w nagraniu New Orleans.

Charlie Daniels jest naturalnie związany z Nowym Orleanem, no bo przecież znaczną część swojego życia i twórczości zawdzięcza właśnie dźwiękom z Luizjany i z Nowego Orleanu. I tutaj nie doszukiwałbym się już jakichś zbytnich przenośni, bo New Orleans Parish Blues jest po prostu takim czystym muzycznym hołdem dla źródeł dźwięku wywodzących się z Nowego Orleanu. The Charlie Daniels Band.

Chris Rea w swym wiekopomnym dziele zatytułowanym Blue Guitars, w którym to na 13 albumach zawarł całą historię amerykańskiego i nie tylko amerykańskiego bluesa. Na płycie poświęconej Luizjanie i Nowemu Orleanowi zawarł także własną kompozycję zatytułowaną Talking About New Orleans. Chris Rea.

Kolejne nagranie to już nawiązanie w zasadzie tylko przez tytuł do Nowego Orleanu, bo tytuł brzmi po prostu New Orleans, a firmuje to nagranie Jeff Beck, który na albumie zatytułowanym Rock and Roll Party, takiej płycie, którą nagrał w hołdzie dla Les Paula, jest no, tylko tłem gitarowym. Wokalistą w tym nagraniu jest Gary U.S. Bonds.

I znów mamy głos kobiecy odnoszący się do Nowego Orleanu, tym razem pewnie do jakiejś nietypowej sytuacji związanej z tym, że w Nowym Orleanie, podobnie jak we wszystkich innych częściach świata, od czasu do czasu zdarza się, że pada deszcz. Oto Zakiya Hooker w nagraniu New Orleans Rain.

Blues for New Orleans to kompozycja własna Julesa Holanda, znakomitości brytyjskiej sceny muzycznej, który na albumie Rocking Horse zawarł właśnie takie rozbudowane, dosyć instrumentalne nagranie poświęcone temu niezwykłemu miejscu. Jules Holland, Blues for New Orleans.

teraz Nowy Orlean objawi się ponownie jako pewna taka metaforyczna myśl śpiewającego poety, a tym śpiewającym poetą jest Leonard Cohen, który w tej swojej znakomitej, ale już pośmiertnej płycie umieścił utwór zatytułowany Samson in New Orleans. I to jest taka żałobna elegia, w której Cohen łączy biblijną alegorię z realnym cierpieniem miasta, bo też to była pieśń, która powstała po tragedii huraganu Katrina. Cohen mówi nam, że tak jak Samson utracił swoją niezwykłą moc, gdy zdradziła go Dalila, tak Nowy Orlean tracił, ale wydaje się nie beznadziejnie, swoją moc po przejściu owego kataklizmu. Samson in New Orleans, Leonard Cohen.

Jeszcze jedno poetyckie odniesienie do Nowego Orleanu. I wish I was in New Orleans. Już sam tytuł I wish I was in New Orleans to zdradza pewną nostalgię i to jest, jak sądzę, takie niezrealizowane pragnienie ucieczki do świata, gdzie śmierć i muzyka idą ramię w ramię, jak w tradycyjnych nowoorleańskich jazzowych paradach związanych z pogrzebami. I wish I was in New Orleans, Tom Waits.

I na koniec zostawiłem taki utwór, który no, pozostawiam Państwu już do zinterpretowania, o co poecie chodziło w tym, co nam powiedział muzycznie i tekstowo. Planet of New Orleans to kompozycja Marka Knopflera, oczywiście zespół Dire Straits z albumu On Every Street. I tym nagraniem kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: panem edytorsko Boksie, zatytułowany To wszystko było Blue Guitar. Spotkałem się z Chrisem Rią w nieistniejącej już dzisiaj klubokawiarni, czyli mecce kultury warszawskiej na Powiślu mieszczącej się, a nazywała się ta mekka Czuły Barbarzyńca. Siedzieliśmy z Chrisem Rią blisko godzinę. Jego menadżer próbował nam przerwać rozmowę, ale moje zaangażowanie w zapoznaniu się z całym dziełem Chrisa Rii tak mu zaimponowało, bo powiedział, że nikt przede mną jeszcze nie wykazał się taką znajomością, że postanowił on, nie zważając na uwagi swojego menadżera, spędzić na rozmowie o tej płycie ze mną prawie godzinę. Nagrałem to i przez pewien czas ten wywiad krążył na antenie pierwszego odcienia Bluesa, potem gdzieś się zapodział, no a teraz z okazji tej smutnej informacji, że Chrisa nie ma już wśród żywych, chciałem przypomnieć tę właśnie rozmowę ilustrowaną bogato nagraniami z owego 11-płytowego zestawu. Oczywiście ta rozmowa nie tyczyła tylko i wyłącznie poszczególnych elementów tego zestawu płyt, ale także różnych aspektów życia i twórczości Chrisa, która to twórczość nie ogranicza się tylko i wyłącznie do muzyki, ale także do plastyki, bowiem malował, także do produkcji filmowej, bo był producentem filmowym, no i także był wielkim pasjonatem motoryzacji marki Ferrari. Rozmowę z Chrisem rozpocząłem od pytania, jakie znaczenie ma dla niego kolor niebieski, bo wiele pieśni, wiele jego dzieł i wreszcie samo hasło Blues nawiązujące do owego tytułu wydawało mi się bardzo związane z artystą. Zapytałem więc, czym jest dla niego kolor niebieski. Nie będą Państwo słyszeli bezpośredniego tłumaczenia wypowiedzi Chrisa Rii, bo wydaje mi się, że nakładanie mojego tłumaczenia na jego głos byłoby wbrew estetyce, bo Chris Rea mówi tak, jak śpiewał. Mówi swoją własną frazą, swoją własną melodią. Poprzedzę zatem tylko jego wypowiedzi krótkim streszczeniem tego, co one zawierają. I tak oto na moje pytanie o ów kolor niebieski potwierdził rzeczywiście, że to jest coś, co bardzo towarzyszy jego twórczości, jego muzyce i jego pomysłom graficznym. No a kiedy dopytałem to, dlaczego ubiera się na czarno, nie potrafił do końca tego wyjaśnić. Stwierdził z lekkim przymrużeniem, że tak jest prościej. No i dodał, że żona, kiedy wychodzą na spacer czy do sklepu, zawsze każe mu wkładać niebieską koszulę.
1: Yes, it definitely is. I know making surreal paintings of mountains, and they're in blue. And I'm also reading a book that I've just got by a guy called Goethe, who's German. And he is saying, he's asking the question, do you see blue when you feel blue, when you close your eyes? Or do you feel blue if you see blue? And it's a fascinating book, and there is something, I think there is a connection. Well, so because when I hear Miles Davis kind of blue, and I look at one of the old album sleeves that's done in blue sepia, it's like, it looks like the sound.

Ten utwór nosił tytuł Celtic Blue i pochodzi z płyty numer 9 zestawu Blue Guitars. Ta płyta nosi tytuł Celtic and Irish Blues. Wykonanie takiego zestawu nagrań, 11 płyt w dosyć krótkim czasie wydawało mi się czymś absolutnie niezwykłym. W związku z tym zapytałem Chrisa, czy uważa się za pracoholika. Odpowiedział, że absolutnie nie, że on jest liveaholic, czyli jest cały przesiąknięty zainteresowaniem tym, co się wokół niego dzieje. Wspomniał tutaj też to miejsce, w którym znajdowaliśmy się. No i podkreślał też rolę towarzyszących mu muzyków, dzięki którym udało mu się to niezwykłe dzieło wykonać, ze szczególnym uwzględnieniem Martina Duchama, stałego współpracownika, oraz skrzypka irlandzkiego Jerry'ego O'Connora. No i oczywiście współpracownika związanego z brzmieniem Afryki, czyli Sylwana Marka.

ten zestaw 11 płyt otwierał album zatytułowany Beginnings, czyli początki. Nawiązywał właśnie do tej części naszego globu, z którego blues kiełkował, a więc z Afryki. Utwór nosił tytuł West Africa. Pytałem dalej Chrisa, jak przebiegała praca, współpraca z kolegami nad tą płytą i powiedział, że zdarzały się rzeczy przedziwne, wręcz cuda, bowiem w pewnym momencie stwierdził, że współpracujący z nim od 20 lat Sylvain Marc jest Afrykaninem. To jest oczywista oczywistość, bo rzeczywiście urodził się na Madagaskarze i jest po prostu czarnoskóry. Ale w dotychczasowej współpracy Chris w ogóle nie zwracał na to uwagi. Był to jeden z jego stałych, cennych, bliskich mu współpracowników. Ale kiedy po raz pierwszy w ciągu tych 20 lat współpracy

Z pierwszej płyty tego zestawu wysłuchaliśmy nagrania The King Who Sold His Own. W roli głównej wokalisty oczywiście Chris Rea, ale te melizmaty wokalne, które Państwo słyszeli, to było właśnie dzieło Sylvain Marca. Zwróciłem uwagę, że w trakcie pracy nad tym ogromnym przedsięwzięciem były wykorzystywane też różne niezwykłe instrumenty. Chris opowiedział, że część z nich to były samodziały, czyli instrumenty, które wykonali oni sami, muzycy uczestniczący w tym przedsięwzięciu, z różnych części pozyskanych na wyprzedażach, i podkreślał znaczącą rolę instrumentu, który wywodzi się z głębokiej tradycji afrykańskiej, czyli banjo.

0: To był utwór zatytułowany Too Far From Home. W pewnym momencie Chris przeszedł też na wspomnienia związane z jego inicjacją muzyczną i wspominał, jak to pewnej nocy z budziko radia jego mamy usłyszał głos z podkładem muzycznym, którego uprzednio nie znał. I wtedy uświadomił sobie, że jego głęboki baryton, który wydawał się być nieprzydatny do muzyki popularnej, może stać się bardzo użytecznym instrumentem. Jednocześnie też zwrócił uwagę na dziwne brzmienie instrumentu, który brzmiał jak skrzypce, ale skrzypcami nie był. I wówczas też po raz pierwszy wytłumaczono mu, jak brzmi gitara slide.
1: It was an accident. My mother had an alarm clock that was new in those days, and it came on as a radio, and it came on accidentally in a bedroom. It was a Saturday. I was using her mirror, the only mirror in the house. Saturday night, you're going out. And on came this voice, this strange voice. And it actually, at that moment, wasn't particularly the blues. It was the idea that he sounded like he was either a father or a brother. The actual sound of the voice was the same as mine.
2: And same instrument.
1: Yeah, and that's what first made me think, wow. Because I never thought I would ever be a singer, because this kind of voice is not a sweet voice, you know. And I asked a friend on that Saturday night, what was this sound like, a violin? Because it didn't go ding, ding, ding. It was swooping and gliding, and he said, oh, it's a piece of glass. And he showed me, and that was it. That was, my poor wife was very worried. My mother and father were very worried, you know. This person who no longer was a teenager had suddenly started staying in on a night and making this terrible sound.

To był utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49 z płyty zatytułowanej Country Blues. I właśnie na tej płycie dały o sobie znać fascynację Chrisa Rea dokonaniami jego mistrzów z przeszłości. Na tej płycie znajduje się nagranie zatytułowane KKK Blues. Jak stwierdził wówczas sam Chris, z tego właśnie nagrania jest najbardziej dumny.

0: KKK Blues z płyty Country Blues. Następny album miał się odnosić do bluesa z Luizjany i Nowego Orleanu. I tutaj trzeba przyznać, że dosyć zdawkowo odniósł się do tego przedsięwzięcia Chris Rea, bowiem stwierdził, że przeniesienie w sposób dosłowny, na przykład klimatów muzyki Zydeco, mogłoby sprawiać wrażenie, że ten jego projekt będzie zahaczał o coś, co określił niemieckim stwierdzeniem Schlager. No rzeczywiście, Zydeco dla niezorientowanych, a twierdził, że jego wytwórnia płytowa nie bardzo miała rozeznanie, w czym rzecz, że tego rodzaju brzmienia mogłyby wprowadzić wytwórnie i słuchaczy potem w błąd. W związku z czym postanowił umieścić na tej płycie nagrania różne, oczywiście od czasu do czasu ubarwione brzmieniem akordeonu, ale nie zagłębił się w analizę muzyki z Luizjany i z Nowego Orleanu.
1: We could never find the lyrics for any of the, you know, La Grand Mamou and all those people. We could never find the lyrics, and the books used to say that they're very basic and it's not important. And we weren't sure. We didn't know how far to take the Louisiana French, because there's a danger of it sounding a little bit Schlager, you know, mm-hmm. And we didn't want to. Yeah, so we thought, well, we'll just put it there as part of the picture because it should be there. And I think Sylvan's going to re-record them with a black girl in Paris, which would be, that'll be better.

0: To był utwór z płyty zatytułowanej Louisiana and the New Orleans. Nosił on tytuł Who Cares If I Do? Kolejny zestaw nagrań został pomieszczony na płycie zatytułowanej Electric Memphis Blues. Chris przyznał, że to była płyta, do której wszyscy uczestnicy, a mniej więcej byli to równolatkowie, czuli ogromny sentyment, bo właśnie z tymi nagraniami z kręgu muzyki soul, z wytwórni Stax, mieli do czynienia, kiedy byli nastolatkami.
1: And these are not academic decisions. These are decisions of teenagers. You know, this is me and Martin and Sylvan remembering when we were 16. And there has to be at least one song with an arpeggio guitar, with a vibrato, Fender, piggyback amp. And that was that song, you know. It was Martin's idea. He said, you've got to have one of them, Chris.

0: Kiedy wyraziłem swoje zdziwienie, że poświęcił tyle uwagi hasłu Latin Blues, Chris powiedział, że bluesa można szukać w każdej muzyce, a takim przykładem, którym szokuje swoich rozmówców, jest muzyka Piotra Czajkowskiego, w której on odnajduje esencję bluesa. A jeśli chodzi o nagranie, które Państwo usłyszą po tej piosence, czyli utwór zatytułowany Belgian Blue, to jak twierdzi jedna z najsmutniejszych piosenek na tej płycie, piosenka, przy której jego córka płakała, a jest to utwór mówiący o tym, jak jedna z Wysp Karaibskich, która była dla niego rajem, została zaśmiecona badziewiem turystycznym. Bajan Blues, albumu Latin Blues.
1: Yet again, the record companies got excited because they thought, oh, this will be easy listening. And then the first song is about Americans burning down the cocaine crops and not paying for the bananas and people starving. And they went, oh, shit, you know, Chris, will you please write a commercial record, you know? It's a very sad song. It makes my daughters cry. Because we don't go back now to Barbados. It's no longer what it was. And the big ships and the aeroplanes came. And I often used to spend 3-4 weeks playing with black guys in Barbados. They used to let me be the bass player. And I wish I'd taped it now. We can't do that now because Barbados has become jet set, you know.

z albumu 60s and 70s, poświęconego brzmieniu lat 60. i 70. i związanego z brytyjskim środowiskiem muzycznym, usłyszeliśmy dwa nagrania, Got to be Moving i Heartbreaker. No i na koniec pytałem, a przypominam, że był to rok 2005, jakie są dalsze plany fonograficzne Chrisa. Powiedział, że jasnych jeszcze nie ma, ale że będzie próbował odnajdywać ślady, a może wręcz potwierdzać istnienie klimatów bluesowych w muzyce, wydawałoby się, nietypowego rejonu Europy, jakim jest wybrzeże Adriatyku.

0: I utworem zatytułowanym My Blue World Says Hello zakończyłem sprawozdanie z mojej rozmowy z 2005 roku z wspaniałym muzykiem i bardzo przejętym podtrzymywaniem bluesowej tradycji człowiekiem, jakim był Chris Rea. Na zakończenie poprosiłem go, żeby nagrał dla Radia Baobab tak zwane ID. Upewnił się kilkakrotnie, że główna część nazwy naszego radia brzmi Baobab, po czym wykonał coś, co do dzisiaj wykorzystujemy jako jeden z naszych radiowych dżingli.
1: Baobab, Baobab. This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
2: Thank you.
1: Thank you. Respect, man. Big respect.

0: Wydaje mi się, że stylistycznie jest tu wiele, wiele różnych odcieni. Nie chciałem puszczać tych utworów jeden po drugim, bo trochę miałyby one charakter takiej dosyć przypadkowej składanki. Sądzę, że zastosowanie tego zabiegu z dwoma płytami spowodowało, że ta płyta została troszeczkę uporządkowana. Właśnie tutaj akurat pod takim kątem, że ta pierwsza część, pierwsza płyta jest, ja to ją nazywam może troszeczkę bardziej akustyczną. Ktoś powiedział, że ta płyta pierwsza to jest takie mojo. A mi się to podoba nawet to słowo. Uważam, że ładnie to opisuje. A druga rzeczywiście jest jakby skierowana w stronę elektryczną. Tu są troszkę większe składy, trochę mocniej to jest zagrane. Więcej jakby mocniejszych elektrycznych gitar.
1: No i na początek coś z ogniem, czyli fire.

0: Fire, nagranie otwierające drugą płytę zbioru zatytułowanego Brothers and Friends. Utwór o tyle nietypowy, że to chyba jest jedno z niewielu nagrań, w którym nie odnajduje nazwiska Maciej Sobczak. Natomiast muzycznie odpowiadają za to Bartek Szopiński, Maciej Zdanowicz, no i Maciej Kręc, który teraz wytłumaczy się, dlaczego nie ma tutaj Maćka Sobczaka.
1: Bardzo chciałem, żeby na płycie zaznaczył się w taki zdecydowany sposób, zaakcentował się Bartek Szopiński. Bo każdy tutaj z muzyków, którzy gra, ma te swoje kilka minut, a jakby Bartek tutaj bardzo podszedł do sprawy w taki bardzo delikatny sposób, nie narzucający się, realizował jakby moje prośby, ale jakby też nie było szansy takiej, żeby zabłyszczał tak, jak mu się to należy.
0: I to jest też niewątpliwy atut Bartka, że on świadom swojego statusu, swoich możliwości i umiejętności potrafi dostosować się do ogólnego zamiaru twórcy całości.
1: Tak jest.
0: Nie jest tak, że teraz ja jestem tu najważniejszy.
1: Tak jest.
0: To jest ogromnie ważna cecha prawdziwego artysty.
1: Myślałem o nim w taki sposób, żeby właśnie tutaj dać Bartkowi pole do popisu. Nie tylko, bo tu jest wiele różnych ciekawych dźwięków, ale ten riff główny zagrany na organach Hammonda, to jest jakby pomysły są Bartka. Ten groove taki, tu trochę chcieliśmy nawiązać do takiego stylu koncertowego Joe Bonamassy. Nie wiem, czy to tak się panu redaktorowi kojarzy, ale tak chcieliśmy to zrobić. I też ten styl koncertowy, to podkreślę, dlatego że też jak miksowaliśmy ten utwór, to staraliśmy się zrobić tak, żeby to było tak jak na koncercie, czyli wychodzi pewien instrument, bo teraz ma dogrywkę jakąś swoją, potem on się cofa i tylko ma taką rolę uzupełniającą, potem wychodzą chórki, potem po prostu w taki sposób, jakby to naturalnie było zagrane na koncercie. No nie ma publiczności w dźwięku, więc trudno pewnie odczuć to dokładnie jako nagranie koncertowe. Tak to staraliśmy się wystylizować, żeby to miało ten charakter.
0: A teraz powiedz coś o warstwie wokalnej, to znaczy o głównym wokaliście i o chórkach, bo to jest też pewien smak.
1: Tak, tutaj jest wokalista, powszechnie znana osoba, Łukasz Drapała. On jest związany z może bardziej z rockowym zespołem Chemia, ale też na
0: ale
1: szlaku śląskiego
0: bluesa.
1: Czuję wyśmienicie. Na szlaku śląskiego bluesa też jakby występował w koncercie poświęconym Ericowi Claptonowi. Zresztą miałem okazję w Ostrowie Wielkopolskim słuchać tego koncertu na żywo i rzeczywiście zrobił na mnie duże wrażenie. Tu szukałem takiego mocniejszego głosu, takiego trochę nawet w charakterze takim, powiedzmy, blues rockowym. I myślę, że on tutaj się świetnie sprawdził. A chórki to jest z kolei osoba, która współpracowała z nami już w Blues Flowers, między innymi w utworze Flaczki Zakrzewskie Blues, czyli Kasia Rościńska. To jest wokalistka i też edukator wokalu, która pracuje przy Voice of Poland, jest jakby trenerem

0: i to, jak ona słyszy, nieprawdopodobna
1: sprawa. No niestety nie do powtórzenia na prawdziwym koncercie. No,
0: nie
1: bo jednoosobowo tego nie da się zrobić, ale rzeczywiście ten chórek brzmi jak dobrze zgrana paczka przynajmniej trzech kobiet ze świetnymi głosami. No i kolejny świetny głos, kolejny głos gościnny, który ubarwia nagranie drugie z drugiej płyty. Tytuł tego nagrania Rebel on the Run.

Rebel on the Run to jest nagranie z pewnym przesłaniem, to jest też z pewną dedykacją. Głos główny Wojtek Cugowski, ale myślę, że ty jako autor tego utworu możesz też opowiedzieć, jak się czułeś, kiedy wiedziałeś, że

0: Jest on poświęcony znaczącej postaci w naszym życiu muzycznym, znaczącej, choć tragicznej.
1: Tu muszę od razu jakby sprawę wyjaśnić. Mówimy o Gienkulowce. Przesłałem Wojtkowi te nagrania. My się znamy ze współpracy takiej profesjonalnej. Przesłałem to nagranie Wojtkowi. Właściwie dwie piosenki dostał do wyboru. Wybrał ten utwór. Ale warunkiem Wojtka było to, że on napisze sobie tekst. Bo tak jak wielu artystów, on mówi, ja jestem wiarygodny, kiedy mówię swoim głosem. I to jest dla mnie zrozumiałe i bardzo się z tego w ogóle ucieszyłem. Tam są jeszcze ciekawe chórki też zaśpiewane. W pierwszej wersji myślałem, że on jeszcze wynajął kogoś, dziewczynę, żeński głos, żeby zaśpiewał chórki. Okazało się, że to Wojtek sam zrobił te chórki, co mnie zaskoczył i rozbawił, ale no, zrobił to kapitalnie.
0: Brzmi świetnie.
1: Tak, zresztą nagrał tam też solówkę, żeby to tak jakby w pełni już powiedzieć o jego jakby zaangażowaniu w ten utwór. Ale Wojtek powiedział mi tak, wiesz co, kiedy pisałem ten tekst, miałem na myśli i przed oczami Gienkulowskę. Rebel on the run, czyli taki rebeliant, który odrzuca ten szlak utarty, albo ten, który mu się proponuje, żeby pozostać w zgodzie ze sobą. To opisuje chyba właśnie historię Gienkulowski, który wygrywając ten show telewizyjny miał pewne szanse, pewne możliwości, ale żeby zostać wiernym sobie, pewne rzeczy odrzucił. Historia jest znana, więc ja też nie chciałbym jakby za wiele mówić, tym bardziej, że ja osobiście Gienkulowski nie znałem, więc też nie chciałbym, żeby ktoś miał wrażenie, że próbuję w jakikolwiek sposób tę osobę, do której mam ogromny szacunek, wykorzystać. Więc tylko tyle może powiem. To jest jakoś tam blisko chyba blisko myślenia o pewnym charakterze swojej kariery Wojtka. Bo wydaje mi się, że Wojtek też nie idzie taką oczywistą drogą, tylko stara się być, ile się da,
0: swoim wierny. Szlakiem.
1: Tak jest, tak jest.
0: No, natomiast o kolejnym wykonawcy, kolejnego nagrania chyba możesz powiedzieć bardzo osobiście, bo utwór Stones to jedyna w tym zestawie pieśń, którą sam napisał i sam wykonał Maciek Sobczak.

0: O Maćku Sobczaku mówiliśmy już w poprzedniej audycji, wspominaliśmy jego inicjatywy związane z jego zespołami, czyli z Hot Water i Smooth Gentleman. No ale Maciek też, jak rozumiem, coś tam sobie skrobie do szuflady też dla siebie. I czy to jest jedna z jego wydłubanych z szuflady piosenek?
1: On ma domowe studio, więc nie tylko do szuflady, ale też nagrywa te rzeczy. Ma ich mnóstwo, ale ma też jeszcze jedną cechę. Dysponuje dosyć dużą ilością gitar. Różnych bardzo. Od cigar boxów po gitary Stratocaster, Telecaster, Gibsony. No, przeróżne instrumenty. On mówi, że musi mieć dużo tych gitar, ponieważ te gitary go bardzo inspirują. Ma ogromną łatwość pisania i ten utwór nie jest z szuflady, bo ten utwór jest po prostu taki właśnie zainspirowany Telecasterem, który go wziął do ręki i zaczął grać. Chcieliśmy, na którymś etapie, jak już tam jakby dalej pracowaliśmy nad utworem, żeby to troszeczkę nawiązywało do stylistyki stonesowej. Myślę, że jest tam dużo tego, ale też jest bardzo dużo Maćka Sobczaka z tym jego zamiłowaniem do Marka Knopflera, do Dire Straits, to się gdzieś tam wszystko jakoś łączy. Bardzo, bardzo maćkowo-sobczakowy utwór, uważam. Tutaj należy wspomnieć harmonijkę ustną, którą zagrał Michał Kielak, znakomity. Próbował, nie mogliśmy osiągnąć tego brzmienia stonesowego i w którymś momencie wkurzyliśmy się i podłączyliśmy mu wielkiego gitarowego Marshalla JCM-900 z ogromną paczką 4x12 cali i po prostu graj przez to. No i tak to zabrzmiało.
0: Wykonawca kolejnego utworu sugeruje, że to będzie tak zwany blues blues. No bo imię, nazwisko i pseudonim, czyli Big Daddy Wilson, to sugeruje prawdziwe korzenne granie. Czy tak będzie? Posłuchajmy.

0: prosił, żeby jednak oddać mu prawo do napisania tekstu. Zrobił to bardzo fajnie, przysłał nam pierwszą wersję. Zgraliśmy to, przygotowaliśmy, odesłaliśmy do kolaudacji, czy jest wszystko w porządku. Kilka dni minęło, trochę się zacząłem już niepokoić, czy coś jest nie tak. I się okazało, że zatelefonował i powiedział, wiesz co, ten utwór nagram jeszcze raz. W lepszym studiu nagram to trochę inaczej, bo ta kompozycja zasługuje na to, żeby to zrobić znacznie lepiej. Dla mnie no to było coś nieprawdopodobnego, także ogromna przyjemność i właśnie to, że nie potraktował tego od tak sobie, tylko po prostu przyłożył się do tego niesamowicie i sam postanowił to zrobić jeszcze raz. Zaśpiewał fantastycznie. Tutaj też wspomnę o chórkach, bo tam też świetną robotę zrobiła Kasia Rościńska. W ogóle Big Daddy Wilson był zszokowany jakością tych chórków. Mówi, jak to brzmi, w ogóle to jest fantastyczne. Bardzo miłe słowa, bardzo osobiście dziękował za w ogóle za możliwość współpracy i za to, że powstała taki fajny utwór. To naprawdę dla mnie ogromna przyjemność, tym bardziej, że ja podkreślam też, mówiąc o tej płycie, że dla wielu z tych wykonawców, no, z punktu widzenia artysty solowego, no to ja właściwie jestem nikim, no bo wcześniej takich rzeczy nie robiłem i musieli trochę takiej osobie zaufać, no bo to jednak...
1: No ale dostałeś mu świetny produkt. Wiesz, to ja to traktuję troszkę tak, że dostał wspaniały pierścień, do którego miał włożyć klejnot. No i na początek włożył taki kamyk jakiś z, troszkę ze skazą, czy też drugiej klasy. Przyjrzał się temu pierścieniowi z tym kamieniem i uznał, nie, no muszę wymienić to i wsadzić tu prawdziwy brylant. No i dzięki temu uzyskaliśmy właśnie taki oto piękny produkt.
0: Myślę, że ta przypowieść jest właściwa.
1: No i kolejne nagranie, w którym Maciej Kręc nie uczestniczył jako autor tekstu, bo ten tekst napisał John Clifton. $100.

0: Nazwisko John Clifton już się przewijało w naszej rozmowie wcześniej. To jest też nazwisko nie tylko kojarzone z Maciejem Kręcem, ale także dla mnie może nawet bardziej wcześniej z Bartkiem Szopińskim, bo John Clifton uczestniczył i w nagraniach Smooth Gentleman i Boogie Boys.
1: Był producentem.
0: Tak, i był producentem. I że tak powiem, to jest dwustronna współpraca Bartka Szopińskiego właśnie z Johnem Cliftonem, czyli z takim dobrym bluesowym duchem z Fresno, California.
1: Historia tego utworu była taka, że zrobiliśmy muzykę i tu też robiłem to z Maćkiem Zdanowiczem. I no tu główną rolę gra gitara. Powiedziałem Maćkowi tak, to ma być odnaleziony w Luboniu pod Poznaniem, czyli tam, gdzie mieszkam, zaginiony rękopis utworu Stevie Ray Vaughana. Oczywiście, duży uśmiech. Ale chcieliśmy bardzo po teksasku to zagrać. To miała być po prostu banda Jesse Jamesa, która leci przez Teksas, nie bierze jeńców i po prostu konie z pianą na ustach rwą do przodu. No i taki miał być ten utwór. Bardzo energetyczny, taka czysta przyjemność po prostu wariackiego pogrania. W to włączył się jeszcze Bartek oczywiście na organach Hammonda i uważam, że bardzo fajnie wpisał się w to John Clifton. On mówi, przez jakiś czas nie miał pomysłu na tekst. Ja mówię, słuchaj, wszystkie kontakty moje z Amerykanami zawsze w jakimś stopniu ocierały się o pieniądze, bo wy lubicie bardzo pieniądze, więc napisz tekst $100, czyli o tym, że w zasadzie trochę tak jest teraz, że wszystko na sprzedaż.
0: A teraz, proszę Państwa, proszę posłuchać hymnu firmy Woody's Backline.

0: Znają Państwo określenie boogie-woogie, prawda, bo ono funkcjonuje w słownictwie muzycznym od ponad 100 lat. Woody boogie to jest gra słów, która nawiązuje niewątpliwie do tej stylistyki, ale także nawiązuje do tej części życia Maćka Kręca, która jest chyba równie istotna jak muzykowanie. A która daje też, powiedzmy sobie szczerze, możliwość pewnego oddechu i takiego podłoża czysto materialnego, które pozwala artyście na spełnianie swoich życiowych marzeń i kaprysów.
1: W jakim sensie tak, ten utwór można potraktować jakby w dwóch płaszczyznach. Pierwszy to trochę właśnie taki, o którym tutaj rozmawiamy, ale ja bym raczej do tego podszedł tak. Płyta powstała w czasie COVID-u. To jest bardzo trudny okres dla firm technicznych, bo tym się zajmujemy. I to był czas, gdzie ludzie mieli rzeczywiście wiele niepokoju, wiele takiego no, zwykłego niepokoju o to, co będzie jutro. Czy uda się zarobić pieniądze, czy uda się przeżyć, przetrwać. Chciałem jakoś jakby oddać cześć tym ludziom, z którymi pracuję. To są bardzo kolorowe osoby. Niektóre pracują 30 lat, 40, czy 30 kilka lat w showbiznesie. To są osoby rozpoznawalne niemal tak, jak gwiazdy muzyczne. Nazwiska wymieniamy: Karambę, Woodysa, Pickera, Jaca.
0: No, to są osoby sobie nie z nazwiska, tylko z ich słynnych ksywek.
1: Tak jest.
0: Są to postaci niewątpliwie no, dające takie gwarantowane tło, ich twarze gwarantują pewną jakość muzycznego przedsięwzięcia, że tu nie będzie żadnej skuchy.
1: Misją bekleniarza jest to, żeby stworzyć najbardziej komfortowe warunki do pracy muzykowi. Często się mówi tak, że twój show jest tak dobry, jak twoja ekipa techniczna. I to trochę tak jest. Że po prostu my to kochamy, my to lubimy. Ci ludzie, o których tutaj piszę, to są też jakby moi współpracownicy, moi przyjaciele, takie osoby. One pracują tutaj, bo to kochają. To jest bardzo ciężka praca. To są nocki, to jest dźwiganie ciężarów, sprzętu, to jest duża odpowiedzialność na koncertach live telewizyjnych czy jakieś, no czasami jest tylko jedna szansa, żeby ten kabel poprawić i to trzeba poprawić ten właściwy, żeby uratować sytuację. Nie można panikować, to są też osoby barwne z tego względu, że one też troszeczkę zdejmują stres z artystów, to znaczy pewien żarcik, odwrócenie uwagi powoduje, że ten zestresowany człowiek, który za chwileczkę musi zagrać sztukę życia, bo nie wiem, będzie go oglądać kilka milionów ludzi, powoduje, że on wchodzi na tę scenę uśmiechnięty albo przez moment o tym stresie, o tej tremie zapomni. To jest też taka rola bekleniarza, bo my pracujemy najbliżej, bo zajmujemy się instrumentami, czyli to od nas zależy, czy ta gitara jest nastrojona, czy ten wzmacniacz po odkręceniu zagra, czy nie zagra, czy perkusista ma komfort i ma dobrze ustawiony instrument, czy no te wszystkie jakby drobne rzeczy, które powodują, że muzyk jest w komforcie i wie, że my tam zawsze z boku stoimy, patrzymy na niego i jeżeli tylko on mrugnie nam, że coś jest nie tak, to my już po geście wiemy, co jest nie tak i za chwilę ma pana w czarnym kapturze, którego kamery nie widzą, a który już mu tam coś przykręca, reguluje, pomaga i jakby się nim opiekuje.
0: To ja ci jeszcze, Maćku, dodam takie moje spostrzeżenie z punktu widzenia gościa, którego rola na estradzie kończy się z chwilą, kiedy wypowiedział tradycyjne dobry wieczór państwu i dwa słowa wprowadzenia. I potem ja się wycofuję na zaplecze i widzę właśnie tych, którzy tak, to jest słabe określenie, nie ma w polskim języku lepszego, ten baklejniarz, prawda? Ja dodatkowo jeszcze widzę, że oni rozumieją muzykę, lubią muzykę.
1: Często świetnie grają.
0: Grają, tak. I potrafią też, to też niestety widać czasami, no ocenić, jeżeli ten, który stoi tam przed tym tłumem, no nie spełnia. Ale nie, i widzę, że czasami jest to taki ból, no, że ja już nic nie mogę zrobić, żeby on śpiewał czysto na przykład, prawda? Ja zrobiłem już wszystko, ale tego się nie da.
1: Ale tego my nie mówimy nigdy.
0: Nie, oczywiście, no to jest profesjonalizm. Przy Woody Boogie jeszcze myślę, że ważnym by było podkreślenie roli kolejnej postaci związanej z Norwegią. Erik Zal jest przecież bardzo istotnym elementem nagrania Woody Boogie.
1: Tak, Erik jest bardzo istotnym, ponieważ Erik zaśpiewał to przede wszystkim, zagrał na gitarze bardzo stylową solówkę, uważam, i jednocześnie Erik napisał tekst. To jest może ciekawe, ponieważ pisze o moich przyjaciołach ktoś jakby obcy. Ale opowiadałem, jak to się w czasie towarzyskim spotkań opowiada się wiele historii, a my tych historii z backstage'a, czyli zza sceny, mamy po prostu na tony. No bo jeżeli ktoś pracuje 30 lat w showbiznesie, no to różnych rzeczy się naoglądał. I ileś tych historii opowiedzieliśmy Erikowi i Erik mówi, wiesz co, ja to zrobię, ja wiem, jak to zrobić. No i to zrobił. Wydaje mi się, że też zrobił to bardzo stylowo, bardzo fajnie. Był zresztą w Warszawie, u mnie w magazynie nagrywaliśmy klip. Ten klip jest też dostępny na moich social mediach. Niesamowicie sympatyczny człowiek. Bardzo zdolny muzyk, bardzo stylowy. On sporo czasu też spędził w Stanach, co słychać, że to jest u niego naturalne. Był na festiwalu w Suwałkach. To też jest osoba, która wygrała bodajże w 2016 roku European Blues Challenge. Tak. Także to dosyć poważny zawodnik i rzeczywiście też pozycja jego w Norwegii jest bardzo, bardzo poważna. I tam no, to jest muzyk rozpoznawalny i tym bardziej mi miło, że też oczywiście za namową Bartka Szopińskiego, czyli mojego norweskiego łącznika, udało się go namówić do współpracy.
0: I wreszcie dochodzimy do takiego punktu muzycznego związanego z albumem Brothers and Friends Maćka Kręca, w którym no, jest taki akcent liryczny, bym powiedział. I to jest akcent liryczny zamykający ten zbiór i znowu nawiązujący do tego pięknego głosu z tajemniczej, a czasami bardzo też ożywczej muzycznie Norwegii.
1: White Flower to jest utwór, który zaśpiewała Helene Misund. Ona tak to pięknie zaśpiewała. To jest niezwykle wrażliwa, cudowna dziewczyna o anielskim głosie. Do każdego utworu przygotowuje klip. Do każdego. I będzie, część jest teraz już, chyba 8 czy 9 klipów jest już opublikowanych. Pozostałe będą publikowane po wakacjach. Tam jest w ogóle fajny klip nakręcony z drona na północy Norwegii. Te jeziora, lasy, przepiękne rzeczy. Cudowna dziewczyna. I tutaj też wspomniałbym fortepian. Tutaj gra Jacek Piskosz, czyli też muzyk, który przez wiele lat grał z Marylą Rodowicz, który też był bandliderem w programie Idol, który też był dyrygentem na festiwalu w Opolu ileś lat temu, wielkiej klasy muzyk. Też znamy się od czasów studenckich, jeszcze kiedy studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu, także też jestem mu bardzo wdzięczny, że się zdecydował. No i myślę, że zrobił to przepięknie.
0: Tak jak w zasadzie wszyscy bracia i przyjaciele, czyli Brothers and Friends, którzy towarzyszyli Maciejowi Kręcowi w realizacji jego płyty, jego albumu. I teraz, Maćku, zanim zabrzmi jeszcze ten liryczny akcent White Flower kończący drugą płytę, powiedz, czy te dwie płyty zamykają twoje plany realizacyjne, jeśli chodzi o twój udział w polskiej fonografii?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że kiedy zaczynaliśmy to robić i robiliśmy, to byłem pewien, że to jest jednorazowe wydarzenie. I trochę chyba nadal o tym tak myślę. To jest pewna przyjemność, to słowo marzenie tu się pojawia. Zresztą też jak ludzie proszą mnie, żebym podpisał te płyty, to zawsze im piszę, warto spełniać marzenia. Tak to traktuję. Nie wiem, czy to będzie miało jakąś formę kontynuacji. Myślę, że to pokaże życie. Na dzisiaj tego nie planuję. Nie planuję też jakby grać tego na żywo, bo trudne to byłoby do zrobienia. Bo trudne i kosztowne bardzo. Są jakieś propozycje, powiem, żeby to zrobić jednorazowo. I żeby tych ludzi zaprosić jednak i to wykonać. Jeśli one się skonkretyzują i będzie rzeczywiście jakaś taka poważna rozmowa na ten temat, to myślę, że to przemyślę. Natomiast na dzisiaj jest to, co jest, czyli jest płyta, jest zamknięty jakiś czas, są inspiracje, są też inspiracje płynące ze współpracy ze wspaniałymi ludźmi. Dla mnie wielki zaszczyt, honor, z dużą pokorą do tego podchodzę. Te osoby zagrały na moje nazwisko, ale to jest, podkreślam bardzo mocno, to jest praca zespołowa i to praca bardzo dużego zespołu, niezwykle zdolnych ludzi, ludzi, którzy poświęcili mi swój czas, swój talent i zrobili to, wydaje mi się, tak jak z wszystkimi z nimi rozmawiam i jak to czuję, że zrobili to na 100%. I chyba dlatego ta płyta z tych głosów, które do mnie docierają, jest odbierana jako coś, co jest na dobrym, wysokim poziomie i myślę, że zawdzięczam to tym wszystkim ludziom i to jest coś wspaniałego.
0: O albumie Brothers and Friends opowiadał jego autor i twórca. Maciej Kręc był gościem pierwszego odcinka Bluesa. Dziękuję Ci, Maćku, bardzo.
1: Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Graniu towarzyszy jej autor tej piosenki, czyli John Prine. Artysta, który odszedł od nas 7 kwietnia 2020 roku. Po dłuższej chorobie i po załamaniu zdrowotnym, do którego doprowadził niestety ten okropny wirus COVID-19. John Prine to artysta na wskroś amerykański. Może dlatego też nie został spopularyzowany po tej stronie Atlantyku, a myślę, że także u nas w Polsce to nie jest zbyt znana postać. Ale jego rodacy porównują go do samego Boba Dylana, do najwybitniejszych twórców współczesnej muzyki amerykańskiej. Muzyka Prine'a nie jest może specjalnie atrakcyjna, natomiast w korelacji z tekstem nabiera zupełnie innego wymiaru. No, tekst jest w języku angielskim, więc dlatego sądzę, że te miliony fanów na świecie nie zawsze mogą połączyć muzykę z tekstem, by zrozumieć, jak wspaniały jest to przekaz. Prine pisał dla ludzi pracy, dla ludzi smutnych, starych i zagubionych. Niektórzy specjaliści porównują jego twórczość do twórczości literackiej Johna Steinbecka. Podobnie jak ten autor, potrafił ciemne strony codzienności opowiadać także z takim typowym dla amerykańskiego społeczeństwa humorem. Angel from Montgomery jawi się jako jego najważniejsza kompozycja. Była zresztą wykonywana oczywiście nie tylko przez Bonnie Raitt. Wśród bardziej znanych wykonawców tego utworu znaleźli się także chociażby Dave Matthews, John Denver czy Ben Harper. Także Susan Tedeschi na jednej ze swoich pierwszych płyt zamieściła kompozycję Prine'a Color of the Blues. Ale my posłuchamy ponownie koncertowego wykonania tej piosenki. To będzie duet Susan Tedeschi i autor John Prine.

płyta zawierająca 12 nagrań brzmiących jak najlepsze standardy bluesa chicagowskiego. No i nie dziwnego, bo sporo tutaj takich właśnie bardzo historycznie już utrwalonych w programie różnych wykonawców utworów, jak chociażby to, które otwiera płytę Chucka Willisa. Tu mieliśmy kompozycję Muddy'ego Watersa, no a poza tym mamy utwory z repertuaru Jimmy'ego Reeda, Bo Diddley'a, czy nawet J.J. Cale'a. Są też dwie kompozycje Johna Primera. Wśród wykonawców towarzyszących Primerowi i Bobowi Corritore są Billy Flynn, gitarzysta, Bob Welsh, pianista, Kid Anderson, który tym razem głównie zajmuje się produkcją i w jednym numerze wspomaga wykonawców grą na organach, i poza tym jeszcze doborowa stawka chicagowskich muzyków sesyjnych. Cała płyta to mięsisty, chicagowski, współczesny, elektryczny i radosny blues. Z tego albumu jeszcze jedno nagranie, kompozycja Sandy'ego Jonesa, Walking the Back Streets and Crying.

0: Michael Pickett and his harpophones.
1: Radio Baobab.

a co najmniej audycje, gdyż tych duetów znalazłem niewyobrażalne ilości. I tutaj wylicza pan Paweł. Kid Rock, Chris Stapleton, B.B. King, Joe Walsh, Vince Gill, Kris Kristofferson i tak dalej, i tak dalej. Plus jeszcze do tego dodaje pan Paweł takie egzotyczne na pozór połączenie jak Prince. Z tą babką chcą grać wszyscy chyba, no i nie ma się co dziwić. No dobrze, to ja się też nie dziwię. Za chwilę dalszy ciąg wywodu pana Pawła, a teraz, żeby wprowadzić nas w nastrój, zapraszam na naszą scenę The Rolling Stones i Sheryl Crow.

z muzyką The Rolling Stones. Ten właśnie utwór, to nagranie wybrał nasz patron, pan Paweł Sokół, jako jedno z pięciu, które wymienił wprost. No a poza tym zostawił mi wolną rękę co do pozostałych wyborów, więc ja korzystam z tej wolnej ręki i do tej współpracy Sheryl Crow z The Rolling Stones dorzucam coś bardzo świeżego, czyli nagranie, które znalazło się na wydanej w 2022 roku wideobiografii Sheryl Crow zatytułowanej Sheryl Music from the Feature Documentary. Utwór nosi tytuł Live With Me, to oczywiście z repertuaru Stonesów, kompozytorzy Jagger Richards. Zresztą oni już wykonywali ten utwór live, koncertowo, no ale korzystając z mojej wolnej ręki przedstawię teraz nagranie studyjne. Sheryl Crow w utworze Stonesów na harmonice gra Mick Jagger.

Sheryl Crow od wielu lat przyznawała się do fascynacji muzyką brytyjskich wykonawców, brytyjskich zespołów, które, jak sama kiedyś powiedziała, potrafiły amerykańską muzykę korzeni, czyli blues i country, tak przyrządzić, że stawały się zupełnie nową formą rock and rolla. Współpraca z The Rolling Stones o tym świadczy.

nie tylko The Rolling Stones, także Led Zeppelin są przedmiotem fascynacji Sheryl Crow. Świadczy o tym chociażby jej udział w nagraniu takiego składaka poświęconego twórczości Led Zeppelin. Płyta nosi tytuł Encomium, A Tribute to Led Zeppelin. Ukazała się w 1995 roku. No i ten swój ukłon w stronę Led Zeppelin składali wówczas Big Head Toad and the Monsters, Tori Amos, Rollins Band, Four Non Blondes, no a także Sheryl Crow. No więc teraz posłuchajmy, jak Sheryl Crow interpretuje Dire Maker grupy Led Zeppelin.

chyba najbardziej znany kontakt Sheryl Crow z muzykiem z naszego kręgu bluesowego czy około bluesowego, to jej nagrania i kontakty osobiste z Ericiem Claptonem. Nic więc dziwnego, że także takie nagrania koncertowe znalazły się wśród wyborów pana Pawła Sokoła. I są to dwa nagrania z... I są to dwa nagrania Sheryl Crow z Claptonem, które pochodzą z koncertów dobroczynnych organizowanych przez Claptona, z których dochód przeznaczony jest na jego centrum na wyspie Antigua, które to centrum pomaga ludziom wyjść z uzależnień. No więc pan Paweł zażyczył sobie Tulsa Time i Little Wing. No to bardzo proszę. Może tyle tylko, że w innej kolejności. Bo nagranie Little Wing pochodzi z 1999 roku, a Tulsa Time z 2016. Dwa razy Eric Clapton z Sheryl Crow.

Oczywiście nie tylko artyści z kręgu okołobluesowego nawiązywali kontakty muzyczne z Sheryl Crow i dokonywali nagrań. W 1997 roku ukazał się album zatytułowany Under the Covers. Na okładce widać było cztery stopy, dwie męskie, dwie żeńskie, wyłaniające się spod kołdry. I to był taki żarcik, który sugerował, że być może wykonawcy, którzy są na tej płycie, mogą się pod kołderką pięknie zabawiać. Ale to niekoniecznie było zgodne z prawdą, raczej chodziło o pewien zabieg zabawowy. Autorem tej płyty był znany kantrowiec Dwight Yoakam. Zaprosił on do nagrania także Sheryl Crow i oto w ich wykonaniu stary przebój Baby Don't Go.

David Lynch, znany reżyser filmowy, jest znany także jako inicjator różnych przedsięwzięć dobroczynnych. Między innymi w 2009 roku, dzięki jego zachęcie, szereg artystów zgodziło się wystąpić na dobroczynnym koncercie zatytułowanym Change Begins Within. To się o wszystko odbyło w znanej sali Radio City Music Hall w Nowym Jorku i wystąpiło tam wielu słynnych artystów, a dochód z tego został przeznaczony właśnie na dobroczynną fundację Davida Lyncha. Wystąpili wówczas Paul McCartney i Ringo Starr. Był to jeden z takich bardziej znanych momentów, w którym ci dwaj uczestnicy zjawiska The Beatles ponownie się skojarzyli. Z dawnych wykonawców pojawił się także Donovan, a z tych bardziej współczesnych Eddie Vedder, Moby, no i także Sheryl Crow, która z Benem Harperem, bowiem Ben Harper także uczestniczył w tym koncercie, wykonała wówczas pięknie wielki hit George'a Harrisona My Sweet Lord.

Jednym z artystów, który szczególnie ulubił sobie koncertowanie i nagrywanie z Sheryl Crow, jest Willie Nelson. Znalazłem w swojej bibliotece przynajmniej 10 dowodów na to, że dobrze im się razem występuje, dobrze im się razem śpiewa, co oznacza, że muszą się też świetnie rozumieć. No więc na tę okoliczność i to troszkę pan Paweł Sokół, który zainicjował pomysł audycji z Sheryl Crow w roli głównej, zaproponował wprawdzie City of New Orleans z Willie Nelsonem jako piosenkę, która mogłaby podkreślić znaczenie tej współpracy, ale ja pozwolę sobie i pan Paweł, jak sądzę, wybaczy, pójść moim własnym tropem i zaproponować państwu dwa nagrania Willie'ego Nelsona z Sheryl Crow. Whiskey River i For What It's Worth. Willie i Sheryl.

W 2012 roku odbył się galowy koncert inaugurujący prezydenturę Baracka Obamy. Wielu znakomitych artystów wówczas pojawiło się, ten koncert został zarejestrowany. Była również tam Sheryl Crow. I tym razem zaprezentuje się nie w bluesowym otoczeniu, ale powiedziałbym w takim progresywnie jazzowym, bo jej partnerem w znanej kompozycji One Love będzie Herbie Hancock.

Nie znam współczesnych zapatrywań politycznych Sheryl Crow, ale znam jej zapatrywania na sytuację równouprawnienia we wszelkich możliwych dziedzinach społecznych. W 2020 roku Sheryl Crow nagrała niespodziewania dosyć single zatytułowany Women in the White House, czyli kobiety w Białym Domu. To nawiązuje też do poprzedniego nagrania, czyli do jej udziału w koncercie uświetniającym inaugurację prezydencji Baracka Obamy, ale przede wszystkim świadczy o tym, jaką Sheryl Crow jest orędowniczką właśnie takiego całkowitego równouprawnienia. Women in the White House. Sheryl Crow na zakończenie tej audycji. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

temat wykonawcy. Jeśli chodzi o Cashbox Kings, informuje nas Iglauer, że bazują oni na dwóch osobowościach, czyli na harmonijkarzu i autorze tekstów i muzyk, czyli na panu Joe Nosku. No a druga podpora to Oscar Wilson, czyli wokalista z tym świetnym, głęboko brzmiącym bluesowym głosem. The Cashbox Kings rozpoczęli swoją działalność na początku XXI wieku. Przez tych ponad 20 lat nagrali 10 albumów, w tym dwa właśnie dla firmy Alligator. I oto teraz Cashbox Kings w takim zabawnym numerze, który zresztą grali na Suwałki Blues Festival. Tytuł Ain't No Fun When the Rabbit Got the Gun. The Cashbox Kings.

Kolejne moje wspomnienie wiąże się z postacią bardzo barwną i potężną, bo to człowiek o bardzo potężnej posturze, czyli C.J. Chenier, który wraz ze swoim The Red Hot Louisiana Band już dwukrotnie wystąpił na festiwalu Rava Blues. Z tym też wiąże się taka moja zabawna dosyć anegdota, ale w 100% prawdziwa. Otóż przy drugiej swojej wizycie C.J. Chenier, zauważywszy mnie w spotku w tym słynnym korytarzu, którym się dochodzi do wielkiej sceny, rzucił się na mnie z uściskami, wołając: cześć, cześć stary, jak się masz, co u ciebie słychać? No troszkę się zdziwiłem, bo

Nie wydawało mi się, że mogę być aż tak bardzo zapamiętany i rozpoznawalny, ale wkrótce sytuacja się wyjaśniła. Otóż okazało się, że jestem stałym gościem w domu CJ Szeniera, bo on otrzymał od Irka Dudka po koncercie pierwszym taśmę z nagraniem koncertu, taśmę wideo, a ja na tym wideo występuję jako zapowiadacz. Realizacyjnie ten występ CJ Szeniera był zrobiony bardzo, bardzo starannie. To było w dobrych kilka kamer, świetny dźwięk, światła, były przebitki na publiczność, czyli na tańczący tłum. To wszystko sprawiło, że CJ Szenier traktuje nagranie z Rawy Blues jako jedno ze swoich najistotniejszych rejestracji wideo. No i ilekroć ktoś przychodzi do niego do domu, a on chce się pochwalić czymś bardzo niezwykłym i ekstra, no to prezentuje mu to nagranie, a ono rozpoczyna się właśnie od mojej fizjonomii i mojego okrzyku CJ Szenier, stąd też moja twarz zapamiętana została przez CJ-a i stąd owa radość, że znowu może mnie zobaczyć. Zresztą radość obustronna, bo CJ Szenier to bardzo sympatyczny gość i do tego jeszcze świetny muzyk. Oto jego utwór zatytułowany Au contraire, mon frère, czyli sól takiej luizjańskiej muzyki zwanej zajdekiem.

Kolejne miłe wspomnienie z pobytu w Polsce artysty, który nagrywał dla firmy Alligator, to wspomnienie związane z zespołem Smoking Joe Kubek and Benoit King. Byli na festiwalu Jimmy Wave w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostawili bardzo pozytywne wrażenie swoim koncertem. Żal, że nie powrócą już, no bo Smoking Joe zmarł niestety w wieku 58 lat zaledwie i to było podczas jego trasy koncertowej w północnej Karolinie. Choroba powaliła go tuż przed wejściem na scenę. Z albumu zatytułowanego Blood Brothers z 2008 roku Smoking Joe Kubek and Benoit King w nagraniu Don't Lose My Number.

fearless way. Kolejne wspomnienie związane z artystami, którzy nagrywali dla Alligatora, to wspomnienie Nicka Mossa, który wraz ze swoim zespołem też występował na Jimmy Way Blues Festival. Nick Moss ma za sobą wielkie doświadczenie z grą z tytanami bluesa chicagowskiego. Grywał z Jimmy Rogersem, z Willie Big Eye Smithem czy z Jimmy Dawkinsem. No a od 1997 roku występuje jako lider własnego zespołu. Nagrał w Chicago 12 albumów związanych klimatycznie właśnie z tym miastem. A Bruce Iglauer wybrał do zestawu jubileuszowego nagranie Nicka Mossa z harmonikarzem Dennisem Greeningiem zatytułowane The High Cost of Living. I to jest tytułowy numer z albumu, który ukazał się w 2018 roku.

Fantastyczne wspomnienia z koncertu mam też po wizycie Joe Louisa Walkera. To wielka postać współczesnego bluesa, ale powiedziałbym nawet więcej niż bluesa, bo on także z wielkim sukcesem grywa utwory prawie czysto rockowe, choć zaczynał od bardzo, bardzo korzennych nagrań z kręgu muzyki Delty. Był członkiem zespołu Lightning Hopkinsa, Mississippi Freda McDowella, grywał przez wiele lat w najlepszych klubach w San Francisco. Jego niezwykła gra gitarowa, a także głos kształcony w młodości w chórach gospelowych stanowi ogromną siłę współczesnego bluesa. Nagrał dwa albumy dla firmy Alligator, oba nagrane we współpracy z najsłynniejszym chyba współczesnym producentem okołobluesowym, czyli Tomem Hembridge'em. Z albumu zatytułowanego Hellfire z roku 2012 Joe Louis Walker wykona I Won't Do That.

Choć katalog firmy Alligator w dużej mierze jest oparty na twórczości muzyków chicagowskich, to oczywiście nie stroni także od innych wykonawców, którzy są związani z, a to z zachodnim, a to ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. I właśnie ze wschodniego wybrzeża pochodzi grupa Roomful of Blues, którą mieliśmy możliwość spotkać podczas ich występu na festiwalu Rava Blues. Koncertują i nagrywają od ponad pół wieku. I przez ten czas, przez zespół przewinęło się wielu znakomitych muzyków. W ciągu tego półwiecza zespół nagrał 24 albumy, w tym 6 dla firmy Alligator. Pięciokrotnie był nominowany do nagrody Grammy, no i 7 razy byli nominowani do kategorii Blues Music Awards, no ale przede wszystkim to jest zespół koncertowy, o czym mieliśmy możliwość przekonać się właśnie podczas ich występu w Spodku podczas Rawy Blues. Na to jubileuszowe wydawnictwo Bruce Iglauer wybrał z szerokiego katalogu nagrań grupy Roomful of Blues właśnie utwór, który nosi w sobie ich nazwę. Z płyty z 2020 roku In a Roomful of Blues.

Niewątpliwą siłą tego zbioru 58 nagrań dokumentujących dokonania firmy Alligator przez ostatnie pół wieku jest to, że wśród nagrań historycznych odnajdujemy także nagrania prawie współczesne, nagrania młodych muzyków, którzy dopiero od niedawna stanowią o sile amerykańskiego bluesa. Wśród nich znajduje się także Selwyn Birchwood i tu znowu powrót na scenę spotka do festiwalu Rava Blues, bo tam właśnie Selwyn Birchwood zagrał także i ten utwór, który za chwileczkę Państwo usłyszą. Jego własna kompozycja zatytułowana Living in a Burning House.

Jednym z najnowszych, najbardziej współczesnych nagrań, które Bruce Iglauer umieścił na swoim jubileuszowym zestawie, jest nagranie zatytułowane The Longer That I Live. Wykonawca Curtis Salgado. W 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany Damage Control. A ja z ogromną atencją odnoszę się do twórczości Curtisa Salgado, bo to nie tylko znakomity muzyk, świetny wokalista, doskonały harmonikarz, ale także człowiek prezentujący taką ogromną odporność na przeciwności życia. Zmożony bardzo groźną chorobą, wydawał się być już stracony dla środowiska, ale przezwyciężył to zło, przezwyciężył tę chorobę i miejmy nadzieję, że Curtis Salgado będzie nadal fanów swoich cieszył fantastyczną bluesową formą. The Longer That I Live, Curtis Salgado.

Bardzo emocjonalny wpis Bruce'a Iglauera towarzyszy nagraniu Michaela Burksa, gitarzysty i wokalisty, który zbyt szybko opuścił ten świat, a Bruce Iglauer ogromnie cenił jego talent i jego niezmożoną energię. Potrafił podtrzymywać atmosferę swoich koncertów ponad wszelkie limity, zdawałoby się, a jednocześnie utrzymywał w pełnym napięciu swoją publiczność. Michael wystąpił na festiwalu Rava Blues i niestety wkrótce potem, po nagraniu kolejnej już czwartej płyty dla Alligatora, odszedł od nas w wyniku ataku serca w wieku zaledwie 54 lat. Oto Michael Burks w nagraniu Love Disease.

0: Album 50-lecia firmy Alligator obejmuje głównie nagrania studyjne, ale zdarzają się też rodzyneczki koncertowe, jak chociażby nagranie Tomego Castro z jego The Pain Killers, nagranie zatytułowane Make It Back to Memphis. Pamiętam, jak Tommy Castro zagrał ten utwór podczas kolejnego już tym razem wspomnienia z festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Mam osobiste bardzo miłe wspomnienie, bo po koncercie Tommy Castro zszedł na dół do zatłoczonej piwnicy pod Ostrowskim Centrum Kultury i tam wziął udział w dżemie, w którym mnie też udało się w chórkach wykonać jeden utwór razem ze słynnym mistrzem. W tym nagraniu na szczęście chórki robią już inni artyści. Tommy Castro and the Pain Killers, Make It Back to Memphis.
1: Party time, it's Saturday night, everybody.

Zbiór 58 nagrań, które dokumentują półwiecze firmy Alligator, kończy nagranie Toronzo Canona. Bardzo charakterystycznie kończy, bo kończy takim akcentem bardzo chicagowskim. To utwór zatytułowany The Chicago Way, pochodzący z wydanego w 2019 roku albumu The Preacher, The Politician or The Pimp. Toronzo to postać kojarząca się nieodłącznie z Chicago. Toronzo przez wiele, wiele lat łączył pracę muzyka z pracą codzienną kierowcy chicagowskiego autobusu miejskiego. I dzięki temu mógł w swoich tekstach odnosić się do codzienności chicagowskiej, stąd też zapewne Bruce Iglauer uznał, że jego The Chicago Way będzie właściwym akcentem końcowym zbioru 58 nagrań z okazji półwiecza firmy Alligator. Posłuchajmy więc The Chicago Way na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

ten zapału kojarzyli ci panowie rocka, bluesa i co najważniejsze taką sceniczną, ogromną energię w jedną wielką udaną całość. Mówię o grupie The Jay Giles Band. Oto z płyty Full House trzy utwory połączone w jedną bardzo dynamiczną wiązankę. Peck Fern Square, Whammer Jammery, Hard Driving Man, The Jay Giles Band.

i charakter powrotów po latach. Więc za chwilę Gary US, który powrócił po latach w towarzystwie Dickie Betsa w nagraniu She Just Wants to Dance.

Gather Round to tytułowe nagranie z albumu Lee Rockera. Lee Rocker to osobowość znana przecież. Jeden z czołowych bohaterów grupy Stray Cats, zespołu, który sprzedał w sumie ponad 10 milionów albumów na całym świecie, no ale od czasu do czasu Lee Rocker, podobnie też jak i jego współlider, czyli Brian Setzer, nagrywają własne płyty. No więc Lee Rocker od ponad 13 lat, bo chyba w 2007 roku nagrał taką znaczącą solową płytę zatytułowaną Black Cat Bone, no a teraz powraca nowym albumem Gather Round. I to już nie jest taki typowy przejaw rockabilly, którym Lee Rocker zawsze nas zachwycał, ale nie znaczy to, że nie może nas zachwycić także tym, co robi na albumie Gather Round, bowiem tutaj porusza się po różnych klimatach i różnej dynamice swoich pomysłów muzycznych i to też jest atrakcyjne. Chociaż we wszystkim, co tutaj robi, ten jego kontrabas i rock'n'rollowy ząb oczywiście daje o sobie znać. Z albumu Gather Round Lee Rocker jeszcze w dwóch nagraniach. Everybody Wants to be a Cat i Ophelia. Album ukazał się pod koniec stycznia 2021 roku.

Kolejna nowalika wiosenna to album Queena Sullivana, który będzie nosił tytuł Wide Awake i ukaże się na przełomie zimy i wiosny 2021 roku. Queen Sullivan, już ma 21 lata. Ja go pamiętam, jak z B.B. Kingiem chyba występował, kiedy na swojej maleńkiej gitarce pięknie towarzyszył królowi bluesa i miał wtedy coś 7 czy 8 lat. No ale przez te kilkanaście lat wydoroślał, głos mu zmężniał i teraz proponuje nowy album. Z tej płyty na razie tylko jeden utwór zatytułowany All Around the World, Queen Sullivan.

rzadko zaglądamy w Nowalijkach do rejonów nieanglojęzycznych. Tym razem udało nam się zajrzeć do Holandii, a konkretnie do miasta Nijmegen, w którym urzęduje zespół The Gimmick. No i co Państwo powiedzą, że to jest przecież angielska nazwa? Oczywiście, i też zespół The Gimmick śpiewa po angielsku i robi to bardzo, bardzo dobrze. To kwartet, który oscyluje pomiędzy balladą i folkiem z lekkim udziałem harmonijki ustnej i klimatem zbliżającym twórczość tego zespołu oczywiście do Boba Dylana. Album Road to Eureka ukazał się w styczniu 2021 roku i oto z niego czwórka Holendrów zademonstruje się w dwóch nagraniach: Damage Control i She'll Come Around. Nijmegen, Holandia, The Gimmick.

Mam teraz taką nowalikę, którą spostrzegłem wertując różne strony obrazkowo-filmowe w internecie i ujął mnie klimat obrazka, jaki zobaczyłem. Dwóch mężczyzn z gitarkami przy mikrofonach ustawionych gdzieś na jakiejś amerykańskiej połoninie, w tle wysokie, porośnięte lasami góry, klimat lekkiego popołudnia albo już nawet zmierzchu dnia, i tych dwóch dżentelmenów wykonuje utwór zatytułowany Sweet Oblivion. A ci dwaj dżentelmeni to muzyczni koledzy ze słynnego zespołu Squirrel Nut Zippers, czyli Jimbo Mathus i Andrew Bird. I to jest ich własny pomysł na coś nowego, co być może w przyszłości rozwinie się w tak zwany album, czyli zestaw większej liczby utworów. A na razie Jimbo i Andrew, Sweet Oblivion.

Pozostałą część tego wydania Nowalijek spod Baobabu wypełnimy muzyką Marvina Gaye'a. No oczywiście nic nowego, bo tylko już są w dyspozycji wydawców te nagrania, które wielokrotnie już bywały udostępniane słuchaczom na przestrzeni półwiecza. Ale jest okazja, żeby wzbogacić nieco naszą znajomość nagrań Marvina Gaye'a, bo właśnie 22 stycznia 2021 roku minęło 50 lat, pół wieku od wydania znakomitego singla What's Going On.

dla uczczenia półwiecza pojawienia się w obiegu piosenki Marvina Gaye'a What's Going On, jego wydawcy udostępnili przepięknie zrealizowane wydawnictwo zatytułowane What's Going On Deluxe Edition 50th Anniversary. I to jest w zależności od konfiguracji zestaw jednej, dwóch lub trzech nawet płyt, które zawierają nagrania związane z albumem zatytułowanym What's Going On. Myślę, że najbardziej interesujący, bo najmniej chyba ograny w dotychczasowych wydawnictwach jest zestaw zatytułowany Funky Nation – The Detroit Instrumentals. I to jest zestaw nagrań zrealizowanych przez Marvina Gaye'a z młodymi wówczas muzykami na zasadzie pewnego jamowania w studiu wytwórni Motown. Poza Marvinem Gaye'em, który troszkę śpiewa, troszkę mruczy, troszkę gra na instrumentach klawiszowych, w studiu znaleźli się wówczas, i to było zupełnie jednorazowe zgromadzenie, perkusista Hamilton Bohannon, 17-letni wówczas Ray Parker Jr., Melvin Reagan i Leroy Emanuel na gitarach oraz Michael Henderson, lat wówczas 20, na basie. Jak wspominałem, to są takie nagrania jamujące, czyli czasami nie zaczynają się przyzwoicie, ale mają w sobie ten urok prawdziwego, żywego grania, który zawsze powoduje, że muzyka brzmi jeszcze bardziej kołysząco, niż gdyby była montowana, edytowana, masterowana wielokrotnie. Z tego zestawu Funky Nations proponuję trzy nagrania. Checking Out, Strutting the Blues i Running from Love. Oto Marvin Gaye z kolegami w nagraniach z końca lata 1971 roku.

Na zakończenie tego wydania nowalijek spod baobabu dwie bardzo stare, ale jakżeż piękne nowalijki, też pomieszczone na jubileuszowym wydawnictwie What's Going On. Po 50 latach ciągle brzmią te utwory wspaniale, kołysząco i tylko raz jeszcze mogą wzbudzać żal, że Marvin Gaye tak szybko zakończył swoją fantastyczną karierę. Mercy, Mercy Me, czyli The Ecology, i Inner City Blues, czyli Make Me Wanna Holler. To były nowaliki spod baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki, a żegnają Państwa nagrania Marvina Gaye'a.

podejść do własnej idei pełnej, godzinnej czy godzinnej z niewielkim hakiem audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zazwyczaj mieści się w takiej standardowej audycji od 10 do 12 nagrań, w zależności od ich długości. A 12 to oczywista sugestia. 12 miesięcy w roku. A więc teraz będzie to audycja, w której każdy kolejny utwór, każde kolejne nagranie będzie związane z kolejnym miesiącem. Styczeń, luty, marzec, i tak dalej. Ale oczywiście są pewne ograniczenia. No ja sobie stawiam zawsze takie ograniczenie, że to musi być muzyka, która jest z kręgu tak zwanej prawdziwej, żywej. Najlepiej, jeżeli będzie zawierała jakieś elementy blue note'u, swingu, czy też po prostu tradycyjnej bluesowej struktury. No albo gdzieś przynajmniej się z tym hasłem Bielszy Odcień Bluesa kojarzy. To założenie znalezienia 12 nagrań odpowiadających kolejnym miesiącom roku sobie narzuciłem. Wydawało się, że będzie nadzwyczajnie proste, a tymczasem napotykałem problemy. No ale o tych problemach opowiem w trakcie audycji. Ze styczniem, czyli z pierwszym nagraniem, nie miałem absolutnie żadnego kłopotu i żadnych wątpliwości. Tu zawsze pomaga nieoceniona Valentine Suite grupy Colosseum. I oto z ogromną radością, po raz nie wiem który już, prezentuję w Radiu Baobab pierwszą część Valentine Suite, czyli January's Search.

Ten styczniowy akcent w wykonaniu zespołu Colosseum był taką oczywistą oczywistością. Problemy zaczęły się już przy następnych dwóch miesiącach, czyli przy lutym i marcu. Luty to po angielsku February. No i kiedy zacząłem wertować moje zasoby, okazało się, że jest w tym pewien problem. Owszem, są takie piosenki, które nawiązują do tego miesiąca, czy też w tekście, czy w tytule, ale jakoś żadna z nich mi nie odpowiadała, zwłaszcza, że, o czym wcześniej mówiłem, narzuciłem sobie pewne ograniczenia stylistyczne. W końcu przyszedł z pomocą Van Morrison i to z pomocą taką, która pozwoliła rozwiązać dwie sprawy za jednym około bluesowym zamachem. Mianowicie na albumie Three Chords and the Truth Vana Morrisona z 2019 roku znalazło się nagranie, zresztą otwiera ono tę płytę, zatytułowane March Winds in February, czyli marcowe wiatry w lutym. Wydaje się, że to jest dosyć osobista piosenka, napisana podczas lutowego pobytu Vana Morrisona na Lazurowym Wybrzeżu, świadcząca o tym, że on też, podobnie jak pewnie my wszyscy, no czeka jednak, kiedy ustąpi zima i kiedy nastąpi to wiosenne przesilenie. Van Morrison, March Winds in February, czyli luty i marzec za jednym zamachem.

Przechodzimy zatem do kwietnia. I tu znowu pozornie coś, co mogłoby sugerować, że utwór ten załatwia dwa miesiące naraz, że tak powiem. Tytuł nagrania April March. Ponieważ jest to nagranie instrumentalne z tekstu, trudno się zorientować, czy autorowi chodziło o to, że to jest kwiecień, marzec, czy też, że jest to kwietniowy marsz, bowiem march po angielsku to jest właśnie marsz. Ponieważ tekst nie daje odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem jednostronnie i bez porozumienia z autorem zilustrować tą muzyką kwiecień. A autorem tego nagrania i tej kompozycji jest nasz dobry przyjaciel z polskich bluesowych festiwali, Norweg Knut Reiersrud. Świetny gitarzysta i człowiek o niezwykłej muzycznej wyobraźni. O czym świadczy też i to nagranie. Znalazło się ono na wydanej w 2018 roku albumie zatytułowanym Heat. April March, panie i panowie, Knut Reiersrud.

Przechodzimy zatem do maja. I to będzie konkretnie piosenka o 21 maja. A czemuż to o 21 maja? Co to za niezwykła data? Otóż okazuje się, że 21 maja jest w niektórych rejonach świata obchodzony jako Dzień Skrzypiec, World Fiddle Day. A ponieważ skrzypce, czy też skrzypeczki są bardzo charakterystycznym instrumentem dla muzyki folkowej, a także dla bluegrassu, no nic więc dziwnego, że amerykański folkowo-bluegrassowy zespół Nickel Creek umieścił w swoim repertuarze piosenkę poświęconą właśnie 21 maja. Nickel Creek, 21st of May.

0: Przechodzimy do czerwca i tutaj muszę się Państwu przyznać, że dokonałem lekkiego zwodu, że tak powiem, bo nie będzie to piosenka, która w jakikolwiek sposób nawiązuje do klimatu tego właśnie miesiąca, czyli do czerwca. Nie ma w tekście ani w tytule sugestii, że to jest piosenka czerwcowa, ale wykonawczynią tego utworu jest pani Valerie June, czyli Waleria Czerwiec, można powiedzieć. W duecie z wielką damą soulu i bluesa, panią Carlą Thomas, wykona ona utwór zatytułowany Call Me a Fool, Valerie June.
1: Call

jakiś bardzo ceremonialny, bo przewija się w tym tekście, a to chęć pójścia na ryby, a to do kasyna, a to po prostu, żeby pograć sobie bluesa. No i może właśnie to jest sugestia, jak spędzać w sposób dla siebie najmilszy, najprzyjemniejszy wszelkiego rodzaju święta obrzędowe i narodowe. Big Jack Johnson, 4th of July.

Przechodzimy do kolejnego miesiąca, z którym ja mam swoje sentymentalne związki, bo przecież chłopak sierpniowy. No i o sierpniu, czyli o miesiącu o angielskiej nazwie August, teraz będzie piosenka. Jej autorem jest Dion DiMucci. Nosi ona tytuł Told You Once in August. Czyli mówiłem ci o tym właśnie w sierpniu. Towarzyszyć mu będą w tym nagraniu dwie znakomitości ze świata bluesa, czyli świetna gitarzystka akustyczna i wokalistka Rory Block i równie świetny gitarzysta akustyczny i wokalista John Hammond. A więc w tym znakomitym towarzystwie Dion i utwór Told You Once in August.

tak się dobrze składa, że na te 12 miesięcy mogłem wynaleźć nagrania niemal na przemian męskie i kobiece. No i teraz pora na damę. Samantha Fish, która odniesie się w swojej piosence do września. Tytuł tego utworu Last September.

Październik teraz będzie. Nie znalazłem jakoś żadnych bluesowych odniesień do wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. To może i dobrze. Jest kilka ładnych piosenek o październiku, ale ja wybrałem na tę właśnie okoliczność tej audycji October Song Amy Winehouse. Tutaj jest taka ciekawostka, że to jest utwór, który ona skomponowała. Dołożył się do tego aranżacyjnie Stefan Skarbek. To jest działający do dziś i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych producent, muzyk, kompozytor, ale to nazwisko Skarbek to nie jest jakieś przypadkowe polonikum, bo jest on potomkiem słynnego hrabiowskiego rodu Skarbków wywodzących się z polskiej Galicji. No więc mamy też przy okazji tej wędrówki po miesiącach roku pewne polonikum. Amy Winehouse, October Song.

listopad, november. Tutaj nie miałem też żadnej wątpliwości, bo november, listopad to tytuł jednego z moich ulubionych nagrań Doyla Bramhalla II. Dodatkową atrakcją może być to, że współautorką tego utworu jest Renée Zellweger, słynna aktorka, która w tym czasie, a był to rok 2016, była osobą bardzo blisko Doyle'owi, tworzyli parę przez dobrych kilka lat, no i ten utwór jest produktem właśnie ich współpracy artystycznej. Chociaż kiedy słuchać się w tekst, to można domniemywać, że powstał on w momencie, kiedy być może w tym związku następowały jakieś dramatyczne zmiany. Doyle Bramhall II, November, listopad.

No i siłą rzeczy docieramy do ostatniego miesiąca w roku, czyli do grudnia. Grudniowe piosenki są zazwyczaj około bożonarodzeniowe, a ja chciałem wybrać taką, która miałaby jakiś bardziej uniwersalny manifest. I taką piosenką jest znany bardzo i przez wielu wykonywany utwór Merla Haggarda zatytułowany If You Make It Through December. Jego wymowę można by podsumować w ten sposób. Jeżeli uda nam się przeżyć grudzień, to, co po nim nastąpi, może już być nieco łatwiejsze. A więc Lucinda Williams, ulubienica znacznej części słuchaczek i słuchaczy Bierszego Odcienia Bluesa, na zakończenie tego wydania audycji. If We Make It Through December. To był oczywiście Bierszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

wśród uczestników Crossroads Guitar Festival 2023 jest też Doyle Bramhall II. No, to jeden z najwierniejszych współpracowników Claptona w historii. Jest z nim związany już od ponad 20 lat. W różnych zresztą przedsięwzięciach i koncertowych, i płytowych. Ja miałem to szczęście porozmawiać dłużej z Doylem Bramhallem II, który zresztą był w Polsce już chyba 3 czy 4-krotnie. I kiedy był pierwszy raz, a było to w 2008 roku na festiwalu Ryśka Lidla w Paprocanach, to był ten moment, kiedy Doyle Bramhall z pewną jednak przykrością stwierdzał, że nie jest już nastolatkiem, właśnie kończył 40 lat. I opowiadał o tym, jak dał się namówić, a w zasadzie nie dał się namówić, tylko z ogromną radością przyjął zaproszenie Claptona do wspólnej wycieczki w przeszłość, czyli do twórczości Roberta Johnsona. I z tą przeszłością Johnsonową będzie związane kolejne nagranie, czyli Little Queen of Spades z albumu Sessions for Robert J. Eric Clapton i Doyle Bramhall II.

To moje wspomnienie z festiwalu Ryśka Riedla z 2008 roku wiąże się też z kolejnym wykonawcą Crossroads Guitar Festival 23, czyli z Gerrym Clarkiem Jr., który wówczas był artystą jeszcze w zasadzie zupełnie nikomu nieznanym, a za uszy niejako wyciągał go z niebytu właśnie Doyle Bramhall II i przywiózł go wtedy do Paprocanów i tam wspólnie zagrali. Zresztą był taki moment, kiedy odbywał się na estradzie jam session, w którym poza Doylem Bramhallem i Gerrym Clarkiem Jr. wzięli udział także i nasi fantastyczni gitarzyści, czyli Jurek Styczyński i Sebastian Riedel. A my posłuchamy sobie, jak brzmiała gitara i głos Gerrego Clarka Jr. na jednym z poprzednich Crossroads Festival. Na estradzie wspólnie z Gerrym Clarkiem pojawił się także Citizen Cope i razem wykonali Sun's Gonna Rise.

wśród tych artystów, którzy występowali i pewnie będą występować jeszcze na Crossroads Guitar Festival, jest Keb Moe, który także wystąpił przecież i jest znany polskiej publiczności z bezpośredniego kontaktu ze estrady. Z bliskich kontaktów Claptona z Kebem Moe wybrałem utwór będący w zasadzie takim bluesowym standardem, czyli Born Under a Bad Sign. Wspaniałe towarzystwo zjawiło się na estradzie Crossroads Festival, bo poza Kebem Moe usłyszymy tutaj także Bookera T. Jonesa, Steve'a Cropera, Matt Gitara Murphy'ego i Alberta Lee.

Kolejnym bardzo wiernym muzycznym druhem Claptona stał się od wielu, wielu lat Andy Fairweather Low. To nie tylko wspaniały gitarzysta, ale także tak zwany entertainer, bo potrafi wprowadzić do standardu koncertu rockowego element bardzo swoistego humoru i świetnego kontaktu z publicznością. Andy Fairweather Low oczywiście nagrywa też i własne płyty. Ja wybrałem z jego dorobku Gin House Blues z albumu The Low Rider.

piszących mu polskich muzyków. Mówię o Eriku Gailesie, który na okoliczność naszego dzisiejszego kontaktu z artystami, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival, a którzy już prezentowali się w Polsce, zagra Boogeyman. No i dodatkowo jeszcze atrakcyjnie ponownie pojawi się w tym nagraniu Gary Clark Jr.

niezwykłą aktywność mimo znacznego już PESEL-u, że tak powiem, amerykańskiego, demonstruje ostatnio Buddy Guy. Objeżdża Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz i w poprzek także. No i nie zabraknie go także na Crossroads Guitar Festival. A ja mile wspominam mój pierwszy kontakt z Buddym Guyem, czyli rok 1992, kiedy to Buddy Guy wystąpił w warszawskiej Stodole, a ja miałem z nim możliwość mile pogawędzić, co zostało też zarejestrowane przez bystre oko kamery, kiedy siedzimy sobie z Buddym na kanapce w ówczesnej, dosyć siermiężnej Stodole, a on wodzi wzrokiem po uśmiechających się do niego fankach, stodolankach. To zdjęcie mogą Państwo znaleźć w słynnym wydawnictwie zatytułowanym Blues z kapustą, czyli nie zmyślam, tak było. Oto Buddy Guy z 1992 roku, a więc z tej trasy, kiedy też zawadziło Warszawę. To nagranie wprawdzie pochodzi z Montreux, ale doskonale oddaje atmosferę, jaka panowała także podczas jego koncertu w Stodole. Buddy Guy, Sweet Home Chicago.

z młodych artystów, gitarzystów, nadziei bluesowych nie zabraknie na Crossroads Guitar Festival także Markusa Kinga, którego mieliśmy możliwość słuchać i co tu dużo ukrywać, no podziwiać także na Rawie Blues. Wtedy Marcus King był wschodzącą gwiazdeczką, no a teraz jest już bardzo uznanym i cenionym w świecie gitarzystą. Ja wybrałem jedno z jego wcześniejszych nagrań, wtedy właśnie, kiedy jeszcze nie był tak znany. To była płytka zatytułowana po prostu The Marcus King Band, a utwór nosi tytuł Rita Is Gone.

Jeden z najbardziej cenionych gitarzystów w stylu Sly, czyli Sonny Landreth, był też parokrotnie już gościem Crossroads Guitar Festival, no i też w 2023 roku wystąpi tamże. Z repertuaru Sonny'ego Landretha wybrałem utwór, który prezentował podczas audycji radiowej, którą przygotowałem, a która była realizowana jeszcze przed jego koncertem na Rawie Blues z sali kameralnej Nospru Katowickiego. I będzie to utwór zatytułowany Firebird Blues, który wówczas też zabrzmiał w sali i na antenie. Sonny Landreth.

Albert Lee. No, to już jest, że tak powiem, Claptonowa legenda, bo oni grają od czasu do czasu, od pewnie już jakichś 60, jeżeli nie więcej lat. Albert Lee też był gościem festiwalu Rava Blues i też dostarczył nam wspaniałych wrażeń, nie tylko muzycznych, ale i anegdotycznych, bo opowiadał o swojej karierze, o swoim życiu, o swojej gitarze i wszystko to można było wysłyszeć wówczas w audycji właśnie tak nazywającej się jak ta, czyli w Bielszym Odcieniu Bluesa. Albert Lee z albumu Like This zagra i zaśpiewa Can Your Grandpa Rock and Roll Like This?

0: like this.
1: No i na koniec tego zestawu nagrań artystów, którzy wystąpią na Crossroads Guitar Festival 2023, a którzy prezentowali już swoją wirtuozerię w naszej ojczyźnie, Robert Randolph. Ja go słyszałem i widziałem i rozmawiałem podczas jego wizyty w Katowicach na Rawie Blues. I to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa zakończy Robert Randolph ze swoją The Family Band i jeszcze dodatkowo z gościnnym udziałem Erika Claptona. Jesus is just all right. No i niech tak będzie. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej.

piosenki coraz łatwiejsze, coraz lżejsze, no nie chciałbym powiedzieć coraz mniej gustowne, które w pewnym momencie zaczęły po prostu niepokoić wczesnych sympatyków tej osoby. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj w audycji, żebyśmy posłuchali piosenek Agnieszki Osieckiej i nieprzypadkowo wybrałem piosenkę Zielono Mi na piosenkę rozpoczynającą tę audycję. Otóż Zielono Mi to był tytuł koncertu wymyślonego przez Magdę Umer, koncertu, który tak się złożyło, zaplanowany był przez Magdę wspólnie z Agnieszką Osiecką, a odbył się niestety już po śmierci Agnieszki i był to koncert zorganizowany w ramach Festiwalu Opolskiego. Ten koncert cały czas mam świeżo w pamięci, ponieważ nie wiem, czy jakiekolwiek inne przedsięwzięcie estradowe doczekało się tylu wznowień i reemisji, jak koncert Zielono Mi z Opola. Zgromadził on czołówkę najwspanialszych wykonawców polskich piosenek, piosenkarzy, aktorów, świetnych muzyków. Wystąpili właściwie wszyscy ci, którzy liczą się w pewnej kategorii gustu, smaku, jaki prezentowała Agnieszka Osiecka swoimi piosenkami, swoją poetyką, jak i twórca tego koncertu, czyli Magda Umer, znana ze swojej wrażliwości, delikatności i poruszania się w kręgu rzeczy niesłychanie wysublimowanych, jeśli chodzi o piosenkę i nie tylko. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym koncercie, miałem tam rolę epizodyczną, ale sama przyjemność uczestniczenia w przedsięwzięciu, które Magda przygotowywała przez ponad pół roku, pracując w domach z poszczególnymi wykonawcami, którzy przygotowywali albo odświeżali stare interpretacje, albo przygotowywali nowe interpretacje najpopularniejszych, najbardziej znanych, najbardziej wartościowych piosenek Agnieszki, była, tak jak już mówiłem, ogromną satysfakcją, przyjemnością. Niesłychany był też odbiór tego koncertu, ale może o tym powiem za chwilę, kiedy posłuchamy kolejnej pięknej piosenki Agnieszki.

nastrój wspaniałych żartów, które były właściwie odbierane przez publiczność, czyli po prostu publiczność stanęła na wysokości zadania, bo publiczność polska nie jest publicznością tandetną. Publiczność polska umie ocenić to, co jej się serwuje. Niestety na straży mózgów tej publiczności stoją zwykle telewizyjni, radiowi redaktorzy, którzy wiedzą lepiej od publiczności, co jej się będzie podobało. Posłuchajmy kolejnej piosenki, która nie ma racji bytu w żadnej stacji radiowej w momencie, w którym teraz do Państwa mówię. Tylko Państwo w naszej wirtualnej rozgłośni mogą posłuchać takiej piosenki.

Seweryn Krajewski, również bohater tamtego koncertu, ale też kompozytor wielu wspaniałych piosenek, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka.

brzmienia Room Full of Blues. Zauważono to i wcześniej, jeszcze na początku lat 80. kilkakrotnie zdarzało się, że właśnie sekcja dęta była dopraszana przez innych artystów, by wzbogacić dźwiękowo ich nagrania. Taką artystką na przykład ku mojemu zdziwieniu była Pat Benatar, z którą Room Full of Blues nagrali całą płytę, cały jej album. No ale z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia blues fanów, najistotniejszy był w ten moment, w którym sekcja dęta Room Full of Blues wystąpiła u boku Stevie'ego Raya Vaughana podczas niezapomnianego koncertu w Carnegie Hall, urodzinowego koncertu Stevie Raya w 1984 roku. Posłuchajmy teraz, jak Stevie Ray ze swoim nieodłącznym Double Trouble i gościnnie występującą Angelo Strelli wykonają COD. To jest tytuł tego utworu, czyli Cash on Delivery. No a w tle sekcja dęta Room Full of Blues.

The Last Month of the Year zaśpiewali The Staple Singers. To bardzo stara ich piosenka sprzed ponad półwiecza, opowiadająca o tym, jak to cały rok czeka przez 12 miesięcy na ten ostatni, na grudzień, kiedy nie dość, że ten rok się kończy, no to jeszcze kończy się właśnie takimi świątecznymi okolicznościami. I tu słyszeliśmy głos naszej dobrej znajomej z Suwałki Blues Festival chociażby, czyli Mavis Staples, młodszej, no właśnie młodszej o te 50 czy nawet 60 lat. The Staple Singers nagrali kiedyś całą płytę poświęconą temu okresowi roku. Płyta nosiła tytuł The 25th Day of December, czyli 25 dzień grudnia. Mamy jeszcze do tego dnia dwa dni, no ale klimat niewątpliwie ten sam. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, Go Tell It on the Mountain. To taki stary gospel, ale niewątpliwie też związany ze świętami Bożego Narodzenia.

wybór nagrań do tej właśnie audycji jest bardzo osobisty. Mówię o sobie. I dlatego też będzie może dla niektórych z Państwa nie do końca akceptowalny, no ale

udział w twórczości Ella Fitzgerald i właśnie z tego bogactwa zaczerpnąłem takie nagranie, które nawiązuje do tradycji trzech króli. Ella Fitzgerald w wiązance dwóch nagrań: We Three Kings of Orient Are i All Little Time of Bethlehem, czyli dwa w jednym, zarówno nawiązanie do tradycji trzech królów, jak i do miasteczka Betlejem.

A skoro już Trzej Królowie nam się przewinęli w tytule poprzedniego nagrania, to nawiążmy też do naszych trzech królów bluesa, czyli do Alberta, Bibi i Frediego. Każdy z nich miał w swoim repertuarze piosenki nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. No i właśnie taką wiązankę teraz zaproponuję. Albert King wykonał utwór Santa Claus Wants Some Loving, B.B. King Backdoor Santa, a Freddie King już tym razem nie o Santa, czyli o świętym Mikołaju, tylko o łezkach na Boże Narodzenie, czyli Christmas Tears. Albert, B.B. i Freddie, trzej królowie bluesa.

Jednym z pierwszych nagrań, które usłyszałem w moim zamierzchłym dzieciństwie, a które nawiązywały do okresu świątecznego, a jednocześnie nie były czystą kolędą, to nagranie Earthy Kitt zatytułowane Santa Baby. Ten utwór zapamiętałem bardzo, bo słuchałem wówczas namiętnie rewi piosenek Lucjana Kedryńskiego, a on z kolei był wielkim wielbicielem talentu Earthy Kitt i od czasu do czasu, a właśnie zwłaszcza w okresie świątecznym, prezentował Santa Baby. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień świątecznych. Bum, bum.

Jednym z najistotniejszych świątecznych bluesów w historii jest ten spopularyzowany przez Charlesa Browna, a noszący tytuł Merry Christmas Baby. Ja z kolei uważam, że najpiękniejszą i najbardziej emocjonalną wersję tego właśnie utworu zawdzięczamy Elvisowi Presleyowi. Zresztą jest ona dostępna w kilku różnych wersjach, a ja na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję najdłuższą, ponad 7-minutową, która nie znalazła się na christmasowym albumie Elvisa i dopiero po latach była publikowana w sposób oficjalny. Ja natomiast uważam, że jest ona najbardziej reprezentatywna dla tego stwierdzenia, że Elvis Presley potrafił śpiewać bluesa. Proszę posłuchać, z jaką emocją, z jakim kołysaniem Elvis śpiewa, a towarzyszący mu muzycy kołyszą się wraz z nim. Merry Christmas, baby. Elvis Presley.

0: ten christmasowy blok poświęcony Elvisowi Presleyowi zakończy on sam. Pożegnaniem, podziękowaniem i swoją własną, jakżeż kołyszącą wersją słynnego Silent Night. Cicha noc Elvisa Presleya.
1: Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year.

No, zwierzyłem się na początku, że ten wybór świątecznych nagrań będzie bardzo indywidualny, bardzo osobisty. I to nagranie, które teraz Państwo usłyszą, na pewno jest nietypowe dla standardu pieśni bożonarodzeniowych. Kenny Neal, jeden z najsympatyczniejszych wykonawców bluesa, jakiego miałem okazję poznać osobiście na mojej bluesowej drodze, wykona utwór Christmas Time in the Country. Kenny Neal to jest Luizjańczyk, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają jego święta Bożego Narodzenia. Bez śniegu, bez choinek, ale Kenny Neal jest tak sympatyczny, tak miły i tak dobrze nam wszystkim życzy, że to luizjańskie bożonarodzeniowe nagranie brzmi bardzo, bardzo prawdziwie.

I na koniec tego świątecznego wydania pierwszego odcienia Bluesa mój ulubiony mruczek, czyli Leon Redbone, który nagrał całą Christmasową płytę. Zatytułował ten album Christmas Island, czyli Wyspa Bożego Narodzenia, i na zakończenie właśnie utwór tytułowy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli pogodni, zdrowi i żeby bluesowe kołysanie przynosiło nam zawsze radość. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.